0: Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12.
1: Minęła druga, 16.
2: Muzyczna nowość w Radiu Praga.

0: to była nowość.
1: Nikt mi tutaj nie zaprzeczy. W piątek dzieją się też rzeczy i nie chodzi mi o żarcie, których nigdzie nie ma w karcie.

0: place for this barbecue. Never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Słuchaj w każdy czwartek o godzinie 18. To co? Do zamiałczenia. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.
1: Radio Praga.

0: luzie. Znowu wcilałeś jagusie.
1: Właśnie tak.
0: No mamo, daj wreszcie spokój. Wiesz dobrze, że kocham jagody. Bardziej niż pierogi, wycieczki i podchody. Bo przecież nie ma nic lepszego niż zebrane czule niebieskie kule.

Nawet gdy znajdę się w nagłej potrzebie, mój mały przyjaciel rośnie przy drzewie. Zrywam pierwszą w sezonie niebieską bombę o zielonym ogonie, bo może właśnie trafiłem do raju, gdzie krzaczki uginają się od jagód ciężaru, więc proszę cię, mama.

Zabroniłaś iść do lasu, zakazany dział mrożony, gbasta na warzywniak nastał, ale nie wiesz, że w ogrodzie zasadziłem ziarno.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

walczę sam. Zamiast kochać cię, wciąż myślę, czy jutro.

Ta wspólna podróż przecież trwa już parę chwil i niejedno się zdarzyło. A dzisiaj znowu pierwszy raz tak piękną ciebie zobaczyłem. Więc odkładam do szuflady kolorowe wspomnienia i niepotrzebne oczekiwania, by powiedzieć, że

teraz wśród łez i raczej na ziemi. I bywa, że trudno proste słowa, żeby tylko odwagi, wiary i nadziei. Spójrz, zamiast zbitej szklanki, nowa.

Nowy podcast z psychologią wśród ludzi w Radiu Praga. Najważniejsze koncepcje psychologiczne, życiowe przykłady, ćwiczenia, które pomogą lepiej dogadywać się z sobą i z innymi. Zapraszam, co niedzielę o 20:00, Aleksander Brych.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla Was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.

Las i mchy i grzybobranie, starych mikstur, tajny sens. Zjadłeś miły na śniadanie, zemsty mej zakęty.

0: Minęła 6:27.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji 10-lecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Dzień dobry. Nazywam się Damian Sawicki i jestem redaktorem prowadzącym w radiopraga.pl, które to jest projektem Stowarzyszenia Serduszko dla Dzieci. Bardzo się cieszę, że znajdujesz czas, by nas posłuchać. Muzyka, audycje autorskie, wywiady i reportaże, cała ramówka jest przygotowana z myślą o naszych słuchaczach. O Was, bo to Wy dajecie nam siłę do pracy i energię do wdrażania nowych pomysłów. Chcemy realizować projekt wprowadzający w arkana żurnalistyki tych najmłodszych słuchaczy. Chcemy wdrożyć radioaktywny projekt dla tych nieco starszych, w którym wszyscy chętni będą mogli zrealizować autorski, radiowy reportaż lub autorskie słuchowisko życia. Chcemy być radiem społeczeństwa obywatelskiego. Jednak by to wszystko mogło działać, potrzebujemy wsparcia. Potrzebujemy środków, kasy. Potrzebujemy pieniędzy. Zatem, drogi słuchaczu, wesprzyj radio i zostań naszym darczyńcą. A jak to zrobić? Wejdź na stronę www.radiopraga.pl i w zakładce Kontakt znajdziesz potrzebne informacje. Przeczytaj i wesprzyj radio, a staniesz się jednym z nas. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.

te. Kochasz to, co robisz dla gotówki? Nie będę oceniał, każdy ma trochę wydatków. Te, ja nie gwiazdorzę, chociaż śmiało mógłbym. Jestem spragniony jakiegoś live'u. Tam nic nie jest czarno-białe jak Juventus. Nie tylko koncertuj, ale zabawiajen flirtuj. Z panienkami jak z okładek Women's Health'ów. A po powrocie do chaty mam zapach enigmy. Yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyznach Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? Albo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

zamknięte. Proszę mnie nie drapać won won. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź bark, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Związek z nią jest takim dziwnym driftem i sobie latam na boki, a jak zrywać to z powodu żartu. A jeśli się dowie o mych

W razie co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie, a po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, po czach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no, no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Radio Praga.
1: Cześć, tu Staszek Plewniak
2: i Michał Salamon.
1: Pozdrawiamy gorąco słuchaczy radia Praga.pl.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Dzień dobry, Monika Esman, członkini zarządu Instytutu Monitorowania Mediów.
2: Czy widoczny jest wzrost zainteresowania medialnego zawodami AI i jakie są?
1: Widzimy fascynujący zwrot akcji, jeśli chodzi o wizerunek rynku pracy w mediach. Coraz więcej mówimy o zawodach związanych z AI, zawodach, które obsłużą sztuczną inteligencję, a nie o zagrożeniach, jakie AI powoduje na rynku pracy. Z naszych badań wynika, że najczęściej przywoływanym przez media zawodem jest ekspert do spraw AI. Pojawił się w naszym badaniu na pierwszym miejscu z liczbą kilku tysięcy wzmianek. Na drugim miejscu są specjaliści do spraw AI. I dopiero na kolejnych miejscach mamy prompt inżynierów czy inżynierów do spraw AI. To pokazuje, że coraz większy potencjał mają na rynku pracy wobec rozwiązań sztucznej inteligencji osoby z kompetencjami miękkimi, które pomogą nam te technologie wdrażać w naszych organizacjach i komunikować skutecznie pracownikom. Tak, w ostatnim czasie z takiego obrazu medialnego straszenia nas brakiem zadań, eliminacją pracowników na rynku pracy w związku z wdrożeniami sztucznej inteligencji, przeszliśmy do informowania i komunikacji na temat zawodów potrzebnych do tego, by obsłużyć tą sztuczną inteligencję w naszych organizacjach. Wyłaniają się na pierwsze miejsca ekspert do spraw AI, ekspert do spraw sztucznej inteligencji, specjalista do spraw AI, AI inżynier, prompt inżynier, ale proszę zauważyć, że właśnie ekspert i specjalista to są te zawody, które mamy na pozycjach topowych. Co ciekawe, dochodzą też takie stanowiska jak eksperci do spraw etyki AI czy eksperci do spraw bezpieczeństwa AI. No to pokazuje, że w tej branży będą też liczyły się kompetencje humanistyczne i społeczne, żeby móc pomóc wdrożyć te technologie skutecznie w naszych organizacjach. Bardzo ważne, w zasadzie istotny punkt jest bezpieczeństwo stosowania sztucznej inteligencji w organizacjach i to, żeby generatywne treści nie wymknęły nam się spod kontroli. To też pokazuje, dlaczego zawody takie jak ekspert czy specjalista do spraw AI i zapotrzebowanie na tego typu ludzi cały czas rośnie i w mojej ocenie będzie rosło, bo to jest dopiero początek naszej codzienności z AI, która staje się kompetencją horyzontalną, przestaje być jakąś taką jednostką zawodową czy profesją, a staje się kompetencją horyzontalną, która praktycznie będzie obecna w każdej profesji, w każdej branży, w każdym zawodzie.
2: Czy emocje budzi też rekrutacja i zarobki w tych zawodach?
1: Tak, a to bardzo ciekawe, ponieważ z naszych badań wynika, że media bardzo lubią komunikować rynek pracy właśnie poprzez pryzmat zarobków. W co 13 publikacji, która dotyczy rynku pracy wobec zawodów związanych ze sztuczną inteligencją, zarobki, wynagrodzenie, pensja pojawia się już w tytułach publikacji, często też w leadach, więc to pokazuje, że media bardzo dużo w tym momencie komunikują na temat tego, że właśnie sztuczna inteligencja nie może nas wyeliminować z rynku pracy, ale może nam dać przepustkę do awansów zawodowych, jeśli zwiększymy swoje kompetencje o możliwość pracy czy znajomość sztucznej inteligencji. Rekrutacja dotycząca zawodów związanych z AI oczywiście budzi duże emocje, ponieważ media komunikują o bardzo dużych pieniądzach, jakie można zarobić na stanowiskach związanych z obsługą AI i generatywnych treści. Są to zarobki rzędu 30-45 tysięcy. Więc to powoduje, że wiele osób zaczyna myśleć o przebranżowieniu, o zwiększeniu swoich kwalifikacji i kompetencji na tym rynku.
3: A możemy to?
1: Tak, widzimy przez pryzmat mediów, że rośnie temperatura wokół tematu rekrutacji związanej z zawodami do obsługi sztucznej inteligencji. Widać to chociażby przez to, że co 13 materiał poświęcony zawodom AI już w samym tytule komunikuje o zarobkach, wysokich zarobkach. Także to powoduje, że zawód ten zostaje uznany przez osoby poszukujące pracy za bardzo atrakcyjne. No i każdy próbuje

Piosenki są dobre na wszystko. Od dzisiaj wszyscy są dla nas tacy naprawdę mili. Więc jest dobrze na naszej ziemi, więc jest dobrze w naszym kraju. Wszyscy mówią dzień dobry i wszyscy mówią do widzenia. Miła jest pani w wiadomościach i miły jest pan na koniec wiadomości. I wiadomości też są miłe. Warszawa, Watykan, policja. Więc jest dobrze na naszej ziemi, więc jest dobrze w naszym kraju. Są przeceny w Tesco, piłkarze się bardzo starali. Pani ze sklepu przerywa rozmowę, rozłącza telefon i mówi.

0: naszych ciał.
1: I nawet tym, co tak krzyczy, dzisiaj jakoś tak łagodnie mam rocze. A jeśli tak od niej chceniasz, się zamachnij, pięści uwalniasz, krew się poleje, to zaraz uśmiechnij się miło i przepraszam, mówi, co złego to nie ja. I ze skrucho dzisiaj sam siebie będzie bił, w bójki nie będzie się wdawał. Bo w urzędach, szkołach, w kościele wszyscy są teraz dla nas tacy mili i gościnni są jak nigdy, przyjmą nas psem i bez psa. Bo miła jest Pani w wiadomościach i miły jest Pan na koniec wiadomości. I wiadomości też są miłe. Warszawa, policja, jest dobrze na naszej ziemi.

0: Radio Praga.
1: I nagle podnosi się ogromna fala. Woda ma odcień czerwony i wiatr szaleje. To nie tak do końca przecież miało być. A na brzeg wychodzą głodne morskie lwy i robią podkop pod naszym krajem. I robią podkop.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Anna Dzierska, Instytut Matki i Dziecka, Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży.
2: Czy poziom aktywności fizycznej u dzieci spada i jakie to ma konsekwencje?
1: Tak, od lat obserwujemy, że poziom aktywności fizycznej u dzieci spada i to tej aktywności, którą nazywamy umiarkowaną do intensywnej, czyli takiej aktywności, którą każdy może sobie codziennie wykonać bez większego wysiłku, typu spacery, droga aktywna do szkoły, zabawa na powietrzu. I takiej aktywności fizycznej intensywnej, czyli takiej, która powinna znacznie podnosić nasze tętno i powinna trwać co najmniej 3 godziny w tygodniu. O tej pierwszej aktywności umiarkowanej mówimy, że ona jest wystarczająca, kiedy mamy

0: 60 minut tej aktywności średnio każdego dnia w tygodniu. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to my obserwujemy, że tej aktywności jest zdecydowanie mniej. Tylko około 17% nastolatków, mniej dziewcząt, więcej chłopców, prezentuje odpowiedni poziom tej aktywności umiarkowanej do intensywnej. A jeśli myślimy o dzieciach, to niestety jest to mniej niż połowa. My zrobiliśmy w Instytucie Matki i Dziecka takie badanie, w którym użyliśmy narzędzi pomiarowych do aktywności fizycznej, akcelerometrów. Wydawało nam się, że te dzieci z takiej naturalnej potrzeby są bardziej aktywne, a okazało się, że tylko 45% dzieci spełnia te kryteria, czyli bardzo mało. Były to ośmiolatki. Jeśli chodzi o dane globalne, takie dane europejskie w zasadzie, to wiemy, że te liczby są podobne, czyli około 20% nastolatków spełnia rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej umiarkowanej do intensywnej. Jeśli chodzi o zabawę na świeżym powietrzu, czyli coś, co dotyczy trochę młodszych dzieci, ponieważ no, o zabawie możemy mówić w takim okresie rozwojowym wczesnego dzieciństwa, średniego czy późniego dzieciństwa, potem w okresie adolescencji to się troszeczkę zmienia i przyjmuje inną formę aktywności, to widzimy, że od 47 do 53% dzieci takiej zabawy aktywnej podejmuje co najmniej 2 godziny w ciągu dnia, czyli na rekomendowanym poziomie.
1: O konsekwencjach możemy coś powiedzieć?
0: Jeśli mówimy o konsekwencjach, to na pewno należy wyjść od tego, co będzie przyczyną tych konsekwencji, czyli zmniejszenia czasu spędzanego na aktywnej zabawie na świeżym powietrzu. To zmniejszenie czasu jest bardzo zauważalne, a towarzyszy temu zwiększenie czasu poświęcanego przez dzieci na zachowania sedentarne, w tym najbardziej na te związane z używaniem ekranu. Konsekwencje widzimy we wszystkich wymiarach zdrowia, czyli i dla zdrowia fizycznego, i dla zdrowia społecznego i psychicznego. Ponieważ taka spontaniczna zabawa na świeżym powietrzu to też okazja do spontanicznego ruchu, do takiego, nad którym się nie musimy zastanawiać, a on samoistnie się pojawia. To taki ruch, który zmniejsza ryzyko występowania nadwagi i otyłości, a to wśród dzieci, zwłaszcza w okresie wczesnoszkolnym, jest bardzo dużym problemem. Około 40% dzieci cierpi na nadwagę lub otyłość w tym okresie. To też okazja do budowania relacji społecznych, czyli do rozwoju społecznego, ponieważ musimy podejmować decyzje podczas zabawy, musimy budować relacje społeczne, znajdować się w różnych rolach i radzić sobie z tym. To też okazja do rozwoju, do pozytywnego rozwoju zdrowia psychicznego przez radzenie sobie właśnie z emocjami, radzenie sobie ze stresem, większą odporność psychiczną.
1: Dlaczego ważna jest spontaniczna zabawa na świeżym powietrzu?
0: Dobrze, zabawa na świeżym powietrzu bardzo korzystnie wpływa na rozwój i jest niezbędnym elementem tego rozwoju, zwłaszcza w okresie wczesnego dzieciństwa. To jest zabawa spontaniczna, która wspiera rozwój społeczny, wspiera rozwój psychiczny, zmniejsza ryzyko występowania chorób niezakaźnych w późniejszym okresie życia. Spontaniczna zabawa na świeżym powietrzu wpływa na rozwój motoryczny, poprawia koordynację ruchową, sprawność fizyczną, którą, jak wiemy, polskie dzieci, nie tylko polskie, mają coraz gorszą. Obserwujemy to w wynikach badań różnych instytucji zajmujących się aktywnością fizyczną. Poprawia też koncentrację i wpływa na lepszą jakość snu, co jest niezwykle ważne właśnie w okresie dorastania, kiedy ten sen jest takim naturalnym lekarstwem dla pozytywnego i prawidłowego rozwoju.
1: Czy problem ten dotyczy całej populacji, czy w pewnych grupach ten problem jest większy?
0: Problem niższej aktywności fizycznej dzieci i rzadkiego wychodzenia przez dzieci na dwór w celu takiej aktywnej zabawy Zdecydowanie jest problemem bardzo powszechnym w każdej grupie wieku i u obu płci, ale na pewno należy zwrócić uwagę na nierówności wynikające na przykład ze statusu społeczno-ekonomicznego okolicy zamieszkania. I to jest coś, co powoduje, że dzieci rzadziej wychodzą na dwór. To jest okolica, w której mamy więcej problemów społecznych. To jest okolica, w której infrastruktura jest niewystarczająca, aby taką aktywność fizyczną bezpiecznie w swoim sąsiedztwie wykonywać. To jest okolica, w której nie ma dostępu do dobrej jakości zajęć pozalekcyjnych albo koszt tych zajęć jest tak wysoki, że rodziców zwyczajnie nie stać na to, żeby dziecko brało w nich udział. Czyli należy podkreślić, że aktywna zabawa na świeżym powietrzu jest mocno związana z okolicą zamieszkania i problemami występującymi w tej okolicy.
1: Jaka jest idea projektu B-Challenge?
0: Projekt B-Challenge zakłada wielosektorowe podejście, które stosujemy po to, aby zwiększyć czas spędzany przez dzieci na aktywnej zabawie na świeżym powietrzu, koncentrując się właśnie na tych mniej zamożnych okolicach, czyli okolicach zagrożonych deprywacją w dużych miastach w krajach europejskich. Włączamy do tego procesu badawczego zarówno dzieci, jak i dorosłych, w tym dorosłych decydentów. I oni wspólnie poszukują po pierwsze czynników, które w tej danej okolicy mogą wpływać na to, że dzieci chcą wychodzić na świeże powietrze. Te ich opinie konfrontujemy ze sobą i wspólnie budujemy interwencję, która będzie najbardziej skuteczna właśnie w tej okolicy zamieszkania. Czyli dajemy głos dzieciom, ponieważ dzieci są najważniejszymi odbiorcami naszej interwencji. To ich zachowania oczekujemy, że się zmienią, czyli oczekujemy, że będą częściej wychodzili na dwór. Aktualnie jesteśmy na początkowym etapie budowania interwencji, czyli to, co do tej pory udało nam się ustalić, to czynniki, które w Warszawie, na Pradze Północ, ponieważ to jest nasza dzielnica, na której się koncentrujemy, w największym stopniu mogą wpływać na to, że dzieci nie wychodzą na dwór. I dzieci, i dorośli wyłonili różne czynniki i związane z infrastrukturą, i z bezpieczeństwem, i z obawami rodziców również przed wychodzeniem dzieci na dwór. Kolejnym etapem będzie budowanie interwencji i nie wiemy jeszcze, jaka ona będzie. Może dotyczyć infrastruktury, może dotyczyć poprawy bezpieczeństwa, może dotyczyć innych czynników, które i dorośli decydenci, i dzieci uznają za ważne. No i dla dorosłych decydentów będą one mogły być wykonalne.
2: No, wszystkie raporty w Polsce, chociażby profesorów z AWF-u, pokazują, że nasza młodzież jest źle przygotowana fizycznie. Dzieci są otyłe, dzieci nie umieją skakać, chodzić, biegać, a nie mówiąc już o jakichś przewrotach w przód czy stań na rękach. To są podstawowe rzeczy, które powinny dzieci w wieku szkolnym po prostu się uczyć. No a dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy dzieci są dowożone, odwożone ze szkoły, mają mało ruchu na świeżym powietrzu, no, telefony komórkowe, wszystkie multimedia zabierają ten czas. No, powinniśmy to wszystko odwrócić do góry nogami.

0: Minęła 8:29.
1: Radio Praga.
2: Radio Praga, zapraszamy.
3: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji 10-lecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Elżbieta Ostrowska, przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
2: Jak dziś wygląda system opieki długoterminowej i jakie są jego największe bolączki?
1: Tak jak już wspominałam, my nie tylko starzejemy się jako społeczeństwo, ale również seniorzy się starzeją, to znaczy przybywa ludzi późnej starości, 80, 90, 100 latków. Żyjemy dłużej, ale nie zawsze jest to życie w zdrowiu. Przeciętny mężczyzna w wieku 65 lat ma przed sobą jeszcze około 20 paru lat życia, statystycznie rzecz biorąc, ale w zdrowiu już tylko 11. A zatem problemem jest starzenie się i co za tym idzie utrata zdrowia i utrata sprawności przez coraz większą grupę ludzi. Tym ludziom trzeba zapewnić wsparcie, bywa, że już nawet całodobowe. W tej chwili systemowe wsparcia dla osób starszych, tracących samodzielność, jest dalece niewystarczające. Ta opieka w przeważającej mierze spoczywa na barkach bliskich, no ale ci bliscy to też już są często osoby w wieku zbliżonym do wieku senioralnego, przy czym opieka nad starszym, chorym człowiekiem jest naprawdę bardzo wyczerpująca i psychicznie, i fizycznie. Tym opiekunom również trzeba pomóc. Oczywiście są pewne kroki robione w tym kierunku. Myślę tu na przykład o usługach sąsiedzkich. To jest nowy rodzaj usług takiego wsparcia społecznego wprowadzony ustawą. Weszło to w życie w listopadzie minionego roku. To są usługi, które mają być świadczone osobom, które skończyły 65 lat, mieszkają samodzielnie i potrzebują takiej pomocy w zakresie codziennych zakupów, drobnych spraw domowych. To jest na pewno krok w dobrym kierunku, no ale nie wiemy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Poza tym to na pewno nie wyczerpie wszystkich potrzeb osób starszych. Tu są potrzebne rozwiązania systemowe, które uwzględniają to, że coraz więcej spośród nas starszych będzie wymagało opieki we wszystkich aspektach życia.
2: Jakich zmian wymaga polski system opieki długoterminowej?
1: System opieki długoterminowej powinien przede wszystkim umożliwiać osobom starszym jak najdłuższe przebywanie we własnym mieszkaniu, we własnym otoczeniu. To jest ważne dla starszego człowieka. Nie chcę się już odwoływać do starych przysłów, że się nie przesadza starych drzew, ale coś w tym jest. Ale to wymaga stworzenia systemu opieki takiej na miejscu, w domu, w miejscu zamieszkania seniora. Usługi sąsiedzkie, o których mówiłam, są jedną z takich form, ale na pewno one nie wyczerpują sprawy, bo takie usługi muszą być również zapewnione osobom już niesamodzielnym, osobom leżącym. To już wymaga wiedzy medycznej, wiedzy fachowej, a zatem pomoc pielęgniarska, pomoc lekarska na miejscu w domu zamieszkania seniora. Niezależnie od takiej deinstytucjonalizacji usług, czyli rozszerzenia tej gamy usług w miejscu zamieszkania seniora, nie unikniemy jednak rozmowy o domach opieki, o domach seniora. Też należy je trochę odczarować. To nie muszą być umieralnie, tak jak to się jeszcze kiedyś mówiło. To powinny być domy, które osobom ciężko chorym, ale pozbawionym bliskich, zapewnią w tych ostatnich miesiącach, może latach życia, opiekę, empatię i poczucie, że takie, żeby nie odchodzili w samotności.
2: Jakiego rodzaju placówek potrzebujemy najbardziej w tym systemie?
1: Tak, naprawdę zważywszy tą rosnącą liczbę osób starych, należy powiedzieć, że potrzebujemy wszystkich placówek, zarówno domów opieki takich całodobowych, jak i domów wzorowanych na przykład na klubach seniora, czyli takich, w których osoby starsze mogą przyjść, spędzić parę godzin, zjeść gorący posiłek. Myślę, że tutaj liczba możliwych rozwiązań jest większa. Po prostu chyba samo życie będzie wymuszało nowe rozwiązania w tym zakresie.
2: Czy centra zdrowia 75+ to dobry pomysł i jak mają funkcjonować?
1: Usłyszałam kiedyś takie zdanie i to od jednego z profesorów medycyny, które często powtarzam. Brzmiało ono mniej więcej tak. Potrafimy leczyć choroby na poziomie europejskim, a może nawet światowym, ale ciągle jeszcze nie potrafimy leczyć pacjenta, zwłaszcza pacjenta starszego. Myślę, że to jest bardzo, bardzo głębokie stwierdzenie, a wynika ono z tego, że starszy pacjent nie ma takiej kompleksowej opieki. Nie ma lekarza geriatry, bo jest ich w skali całego kraju kilkuset przecież zaledwie, który by prowadził go. W istocie jest odsyłany od specjalisty do specjalisty, spędzając czas w kolejkach, wielomiesięcznych oczekiwaniach. Jest to takie bardzo dehumanizujące. Myślę, że Centrum Zdrowia 75+, czyli właśnie takie miejsce, gdzie starszy, a więc już często cierpiący na wielochorobowość człowiek, senior czy seniorka, znalazłby opiekę kompleksową, znalazłby takie pochylenie się nad nim, nie jako jednostką chorobową, ale jako nad człowiekiem, który cierpi na ileś tam schorzeń, to jest chyba pomysł, w którym powinniśmy iść.
3: Ona to jest strzyga, co się kończy.

0: Dzień dobry w Radiu Praga.
1: Halo, halo, mówi Justyna Styczkowska. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia Praga FM.
0: Słuchacie Radia Praga.
2: Kategoria karmy dla zwierząt w Polsce jest w bardzo dobrej kondycji. Rośnie stabilnie od wielu lat i ma świetne prognozy na kolejne lata. Plus 30% w czterech następnych latach. Jest wśród top 15 kluczowych kategorii w Polsce i ma ogromny potencjał do wzrostu, który wynika z kilku kluczowych elementów. Po pierwsze, populacja zwierząt, która w Polsce liczy około 16 milionów psów i kotów i tylko połowa z nich jest karmiona gotową, zbilansowaną karmą, więc potencjał do budowania kategorii jest jeszcze bardzo, bardzo duży. Drugim elementem jest również premiumizacja, która wiąże się z trendem humanizacji. Dziś pies lub kot lub pies i kot razem w domu są traktowane jak członek rodziny. Chcemy dla naszych pupili jak najlepiej. Szukamy dla nich najlepszej karmy, dobrej albo bardzo wysokiej jakości. Stąd poszukiwanie produktów przez czytanie etykiet, składów, patrzenie na to, co dla mojego pupila jest najlepsze. Czy ta karma również pokrywa jego potrzeby takie jak alergie czy inne elementy żywieniowe, stąd trend premiumizacji będzie dobudowywał do wartości kategorii. Również poza tym standardowym, codziennym żywieniem opiekunowie psów i kotów zrozumieli, że niezwykle ważna jest dbałość na przykład o zęby w przypadku psów, stąd duże zainteresowanie przysmakami, które są dostępne w bardzo szerokiej gamie. I ten trend, który funkcjonuje na rynku polskim od wielu lat, został świetnie przyjęty przez opiekunów kotów. Opiekunowie już dzisiaj wiedzą, że jest ogromna gama dostępnych produktów, nie tylko tych standardowych, jak kurczak czy wołowina, ale również koci miętka, która daje większą radość kotom, które tak naprawdę są bardzo wybredne i ta różnorodność jest dla nich niezwykle ważna. Innowacje to też element związany ze wzrostem kategorii. Dziś już widzimy trendy zup dla psów czy kotów. Podobnych posiłków, tych, które trafiają na nasze stoły, opiekunowie poszukują tych innowacji, bo chcą dla swoich pupili jak najlepiej. Panel Retail Summit jest świetną okazją do wymiany doświadczeń między producentami i retailerami i przemyślenia tego, jak ważne są intencje klienta i jak my razem wspólnie ze strony producenta i sklepu możemy tę misję realizować i wspierać.

ja jestem? Tutaj w kraju? Nie, nie w kraju, ale w raju. Zając Boisa, królik Kunsa.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Cezary Kowalczyk, jestem członkiem zarządu do spraw operacyjnych w grupie Eleport i zajmuję się rozbudową infrastruktury ładowania w Polsce.
2: Jak wygląda nasz rynek punktów ładowania samochodów elektrycznych? Jak wiele mamy punktów ładowania?
1: W Polsce obecnie mamy 6 tysięcy punktów ładowania samochodów elektrycznych. Znacząca większość z nich to są punkty ładowania AC, czyli wolnego ładowania. W okolicach 26% to są punkty szybkiego ładowania, czyli możemy mniej więcej określić, że te punkty ładują mniej więcej z mocą pięciokrotnie większą niż wolnego ładowania. Ten rynek bardzo szybko się rozwija. Ten rynek w tym momencie rośnie tak naprawdę w okolicach 30-40% rok do roku. Natomiast jeżeli patrzymy na bezpośrednio trendy związane z przyrostem ilości samochodów elektrycznych, czysto elektrycznych, możemy mówić o trendzie, który sięga nawet 60% rok do roku.
2: Jak pod względem dostępności, szybkości ładowania wypadamy na tle naszych sąsiadów i krajów Unii Europejskiej?
1: Jeżeli chodzi o ilość punktów ładowania w Polsce na tle naszych sąsiadów, niestety wciąż wypadamy jako Polska dość blado. Możemy porównać się na przykład do rynku litewskiego, który ma 15 punktów na 100 tysięcy mieszkańców. W Polsce jest 10 punktów na 100 tysięcy mieszkańców. Jeżeli porównujemy się do krajów południowych, takich jak Słowacja czy Czechy, niestety wciąż mamy dwa razy mniej punktów ładowania na 100 tysięcy mieszkańców, co nie sprzyja w tym momencie znacząco wzrostowi elektromobilności. Natomiast wciąż dynamika, jeżeli chodzi o wzrost tego sektora, jest bardzo duża i również jest widoczna na polskim rynku.
2: A ta szybkość ładowania, tu moglibyśmy porównać?
1: Jeżeli chodzi właśnie o szybkie punkty ładowania, Polska myślę, że wygląda porównywalnie do innych krajów. Jakby stosunek szybkich stacji ładowania do wolnych stacji ładowania jest porównywalny do krajów ościennych. Na pewno, jeżeli byśmy się porównywali do krajów skandynawskich, w Polsce jest zdecydowanie mniej. Możemy mówić o Norwegii, która ma na poziomie 33% stacji ładowania szybkich w całym miksie. W Polsce mówimy o 25% całości miksu naszego infrastruktury ładowania.
2: Jak dotychczasowa liczba ładowarek ma się do faktycznego zapotrzebowania? Na ile infrastruktura jest gdzieś problemem dla rozwoju elektromobilności?
1: W tym momencie infrastruktura myślę, że już nie jest problemem w Polsce. Jest wystarczająca ilość stacji ładowania, żeby poruszać się z północy na południe i ze wschodu na zachód. Natomiast nie jest to jeszcze wciąż komfortowe. Widzimy bardzo duże zróżnicowanie w ilości stacji ładowania, w szczególności w aglomeracjach miejskich, dużych aglomeracjach miejskich w porównaniu do mniejszych miejscowości. Zdecydowana większość stacji ładowania w Polsce w tym momencie jest skupiona wokół aglomeracji warszawskiej, Trójmiasta czy południowej części Polski. Widzimy tak naprawdę, że trendy, które dotyczą elektromobilności, w pierwszej kolejności zadomawiają się w dużych miastach, dopiero potem stopniowo schodzą do miast poniżej, w okolicach 100 tysięcy oraz poniżej.
2: Jak oceniacie wyniki rozwoju rynku elektryków w 2023 roku? Czy to satysfakcjonujące tempo, zwłaszcza na tle innych krajów?
1: Jeśli chodzi o tempo rozwoju elektromobilności w kontekście liczby samochodów elektrycznych, możemy zauważyć, że przyrost jest na poziomie 60% czystych samochodów elektrycznych, czyli tzw. battery electric vehicles, rok do roku. Jest to bardzo dobry wynik, w szczególności jeżeli to zestawimy w porównaniu z przyrostem stacji ładowania, który niestety nie nadąża w tym momencie za przyrostem samochodów elektrycznych, co znaczy, że ta różnica różnica, jaka wynika między przyrostem samochodów elektrycznych a przyrostem infrastruktury, będzie się tylko i wyłącznie pogłębiać. My staramy się to jako Eleport zmienić.
2: Czy można ten rynek pobudzić?
1: Myślę, że tak naprawdę największym taką bolączką polskiego rynku, jeżeli chodzi właśnie o stymulowanie go przez instytucje rządowe, to jest stabilność tych dofinansowania zarówno samochodów elektrycznych, jak i samej infrastruktury ładowania, a raczej brak tej stabilności. Jeżeli generalnie prowadzimy różnego rodzaju programy subsydiujące generalnie rozwój elektryczności, powinny być one przewidywalne i dające się w jakimś tam stopniu skalować w dłuższym horyzoncie czasowym. Największą bolączką dotychczasową, jeżeli chodzi właśnie o stymulowanie samej elektromobilności w Polsce, była pewnego rodzaju nieprzewidywalność, kiedy odpowiednie programy wejdą dla konsumentów bądź dla operatorów stacji ładowania.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: to była nowość.
1: Cześć, tu Voice z zespołu Classic Split. Pozdrowienia dla słuchaczy Radia Praga.
2: Słuchacie Radia Praga.
3: Świadomość konieczności ochrony patentowej z pewnością rośnie. Poziom tej świadomości wzrósł znacznie przez ostatnich 15 lat, od kiedy jestem zaangażowany w prowadzenie kancelarii. Natomiast porównując to z firmami z krajów Europy Zachodniej, z którymi również pracujemy, widzę, że jest jeszcze dużo miejsca na wzrost tej świadomości. W praktyce najlepiej przeprowadzić ten proces przy pomocy kompetentnego rzecznika patentowego, który wyjaśni procedurę, kolejne jej kroki i przeprowadzi spółkę przez to postępowanie, zarówno w Polsce, jak i ewentualnie w innych krajach. Jeśli chodzi o koszty, bardzo z grubsza patent w Polsce kosztuje mniej więcej 20 tysięcy złotych, rozłożone na około 2-3 lata, bo tyle trwa postępowanie przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli chodzi o patent europejski, mówimy o kwocie rzędu 15-20 tysięcy euro, również rozłożonej na podobny czas, około 2-3 lata postępowania przed EPO. Świadomość troski o IP jest szczególnie ważna dla startupów, ponieważ najczęściej to właśnie unikalny produkt lub technologia są niemal jedynym majątkiem takiego startupu na początku i czymś, co ich odróżnia od wszystkich innych

z branży. Rzeczywiście jest tak, że wiele startupów nie troszczy się na czas o ochronę swojego IP. Myślę, że głównym powodem, poza ewentualnym brakiem świadomości, jest również brak funduszy, czyli no, w sytuacji konieczności wyboru, nadanie wyższego priorytetu w rosnącym startupie innym wydatkom niż tym, które należałoby ponieść na IP. A z punktu widzenia początkującej spółki te wydatki są znaczne. W przypadku startupów technologicznych, na przykład Deep Tech, zdecydowanie ochrona patentowa jest kluczowa, aby zapewnić rozwój startupów. Zarówno z punktu widzenia przyszłej konkurencji na rynku lub jej braku, jeżeli startup zadba o opatentowanie swojej technologii, jak i z punktu widzenia pozyskania inwestorów i rozwoju spółki.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Kaszka Witkowska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, koordynator serwisu Życie Warte jest Rozmowy.
2: Jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne kobiet, zdrowie psychiczne dziewcząt? Czy coś się zmieniło na przestrzeni ostatniego roku, ostatnich miesięcy?
1: Znaczy, przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na fakt, że w ostatnich latach mamy cały czas bardzo wysoką liczbę prób samobójczych wśród dziewcząt. Mówię tu o przedziale wiekowym między 7 a 19 lat. Między rokiem 2020 a 2023 wzrosło 215% liczba prób samobójczych w tym przedziale wiekowym. Musimy pamiętać, że to są tylko oficjalne dane policji. Wiadomo, że nie wszystkie próby samobójcze znajdują się w tych danych. Z drugiej strony w roku 2025 mieliśmy pierwszy raz spadek prób samobójczych w grupie do 19 roku życia, ponieważ przez lata mieliśmy cały czas wzrost, między innymi między rokiem 2020 a 2021 86% wzrostu, potem między 2021 a 2022 40 parę procent, i w roku 2025 pierwszy raz w tej grupie wiekowej do 19 roku życia mamy spadek w próbach samobójczych o 6%. Natomiast to, co nas martwi to, że nagle po kilku latach spadków samobójstw w tej grupie wiekowej nastąpił wzrost samobójstw o 27%. To także niestety przekłada się na wzrost samobójstw wśród dziewcząt. Należy pamiętać, że grupa do 19 roku życia to jest ta jedyna grupa, w której ta dysproporcja między płcią męską i żeńską nie jest tak duża jak w pozostałych grupach wiekowych. Bo wiadomo, że w Polsce 80% samobójstw ponad popełniają mężczyźni, czyli na te 13 samobójstw dziennie 11 to są samobójstwa mężczyzn. Natomiast w przypadku prób samobójczych to znacznie częściej próby samobójcze podejmują kobiety. Ten duży wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt do 19 roku życia zwraca nam uwagę na pewne kwestie związane także z bezpieczeństwem w internecie chociażby, z kwestią możliwości używania aplikacji, które rozbierają zdjęcia. Mówimy o zjawisku sextortion, mówimy o molestowaniu seksualnym. Należy wziąć pod uwagę, że 98% osób, które padają ofiarą przemocy seksualnej w internecie w kontekście przerabianych zdjęć albo deepfake'ów, to są właśnie kobiety, tak? Więc ten dynamiczny wzrost prób samobójczych wśród dziewcząt jest powiązany także z tym, że młodzi ludzie coraz częściej jednak przebywają długie godziny w środowisku internetowym, w mediach społecznościowych. I faktem jest, już udowodnionym naukowo wielokrotnie, że samoocena znacznie spada u młodych kobiet i od dziewcząt pod względem tego, jak porównują się z innymi użytkownikami mediów społecznościowych, ale także z tym obrazem, który jest generowany nieraz także przez sztuczną inteligencję. Więc musimy pamiętać, że młoda dziewczyna w Polsce, ona ma wiele wyzwań, także związanych nie tylko ze swoim życiem, nie tylko ze swoją karierą i wyglądem, ale także przed zabezpieczeniem się przed wykorzystaniem. Pamiętajmy także, że wysokim czynnikiem ryzyka, jeżeli chodzi o myśli samobójcze wśród kobiet, jest doświadczenie przemocy zarówno seksualnej, jak i przemocy fizycznej, przemocy domowej, o której cały czas mało się mówi, a o tym trudno jest mówić. To są tematy, cały czas, które są tematami tabu. Natomiast osoba doświadczająca przemocy domowej czy przemocy seksualnej ma na sobie nie tylko wstyd, ale także poczucie winy. I obydwie te rzeczy bardzo mocno łączą się z kryzysem samobójczym. To właśnie wstyd uniemożliwia często sięgnięcie po pomoc.
2: Czy nasze państwo, instytucje należycie chronią kobiety, młode dziewczyny także przed tym nowym rodzajem przemocy, jakim są właśnie te deepfake'i, które po prostu generują rozbierane zdjęcia?
1: Na pewno w tej chwili mamy systemowo wiele niedostatków i to widzimy. Nie nadążamy za technologią, także w kontekście reagowania na akty przemocy, przemocy rówieśniczej, ale także wszelkie nadużycia związane z nową technologią w internecie. Nie mamy odpowiednich regulacji, nie mamy odpowiednich procedur reakcji. Niestety ofiary bardzo często zostają same. A przez tabu społeczne wstydzą się poprosić o pomoc, wstydzą się z kimś o tym porozmawiać. Potrzebne są regulacje na już, które sprawią, że kobiety będą czuły się bezpieczne w sieci.
2: Co można zrobić? Czy są jakieś rekomendacje? Czy my czegoś potrzebujemy? Możemy z kogoś czerpać przykład?
1: Przede wszystkim pamiętajmy o tym, że sięgnięcie po pomoc to pierwszy krok do odzyskania siły, odzyskania swojego życia. Nie bójmy się prosić o pomoc. Jest coraz więcej centrów zdrowia psychicznego, jest coraz więcej miejsc, gdzie tą pomoc można uzyskać także prawną. Zachęcam do odwiedzenia strony Życie Warte Jest Rozmowy, gdzie jest największa baza bezpłatnych miejsc pomocowych, ale także telefonów pomocowych. Więc pierwsza rzecz to sami sięgamy po pomoc, kiedy jej potrzebujemy. Druga rzecz to jest bardzo ważna. Internet jest przestrzenią, którą tworzymy my wszyscy. Z jednej strony musimy czekać na regulacje systemowe, na regulacje naszego rządu, jeżeli chodzi o środowisko internetu, ale z drugiej strony przez to, że sami tworzymy, możemy uczyć dzieci, uczyć najbliższych reagowania na treści. Zachęcam bardzo mocno jakiegoś świadomego korzystania z internetu, zgłaszania postów, zgłaszania stron, które szerzą nienawiść, które promują treści samobójcze. Musimy dookoła też patrzeć, czy ktoś nie jest ofiarą przemocy, nie jest ofiarą hejtu. Młodzi ludzie muszą być uczeni tego, że w tym środowisku to oni są odpowiedzialni za zgłaszanie aktów związanych z cyberprzemocą. Więc takie podstawowe lekcje z higieny cyfrowej, jak zgłaszać komentarze, które, kiedy, jak reagować, jakieś treści nie udostępniać. To są wszystko szalenie istotne kwestie, bo z jednej strony istotna głos rozmowy w Sejmie a propos podwyższenia tego wieku korzystania z mediów społecznościowych, ale także, żeby WLOP-y były odpowiedzialne za weryfikację tego wieku. To jest bardzo ważne, ale z drugiej strony nie same zakazy. Edukacja, profilaktyka jest szalenie istotna, bo bez tej zmiany nic nie osiągniemy.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Alicja Wejner-Cichy, Konfederacja Lewiatan, ekspertka do spraw D i ekonomistka. Obecnie w Polsce, jak i Unii Europejskiej, pomimo tego, że na tle świata wypadamy stosunkowo dobrze, nadal mamy do czynienia z nierównościami ze względu na płeć. Te nierówności, co warto podkreślić, występują zarówno i u mężczyzn, jak i u kobiet. U mężczyzn często rozmawiamy o nierównościach w edukacji, u kobiet zaś najczęściej o rynku pracy. Dlatego też w Konfederacji Lewiatan często podejmujemy temat aktywności zawodowej kobiet i tego, że rzeczywiście tam nadal napotykają dużo barier i rzeczywiście nie jest ten potencjał w pełni wykorzystywany.
2: Dlaczego w indeksie równości płci Polska zajmuje 19 miejsce wśród krajów Unii Europejskiej?
1: Europejski Instytut do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn, który jest agencją Komisji Europejskiej, co roku wydaje indeks, w którym rzeczywiście mierzy postęp, progres różnych krajów Unii Europejskiej w kontekście równości płci. Polska zajmuje 19 miejsce na 27 krajów, więc rzeczywiście jest co robić i ten postęp jest stosunkowo wolny. Obszary, w których Polska szczególnie słabo wypada, to m.in. tak zwany obszar władzy, który patrzy na władzę polityczną, władzę ekonomiczną i tak zwaną władzę społeczną. I tam rzeczywiście, jeżeli chodzi o udział kobiet w Sejmie, w parlamencie, czy udział kobiet w najwyższych stanowiskach, jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia.
2: Jak to wpływa na gospodarkę, gospodarkę PKB, innowacyjność?
1: Nie wykorzystując w pełni potencjału kobiet, bo właśnie o tym mówimy, ma to swoje negatywne skutki właśnie w kontekście innowacyjności, konkurencyjności gospodarki. Tak naprawdę nieważne, czy mówimy o kobietach, czy mężczyznach, jeżeli nie wykorzystujemy w pełni potencjału, który tak naprawdę de facto tam jest, bo mówimy o kobietach, które częściej niż mężczyźni są lepiej wykształcone, które rzeczywiście często mają ogromne kompetencje, my po prostu ten talent niejako tracimy. Także rzeczywiście odbija się to i na innowacyjności, i na tak naprawdę stracie różnych perspektyw, które mogłyby kobiety, tak naprawdę z którymi mogłyby kobiety wchodzić do różnych miejsc, firm, czy właśnie rządów. Rok 2026 jest momentem szczególnym. Ciężko mówić tutaj o rewolucji, ale pomimo wszystkiego w krajach Unii Europejskiej będziemy wdrażać dwie dyrektywy. Pierwsza dotycząca równowagi płci w spółkach giełdowych, a druga dotycząca transparentności i równości wynagrodzeń. A obie dyrektywy powinny być wdrożone w czerwcu, więc tak naprawdę czasu zostało bardzo mało. Wszystko wskazuje na to, że te terminy będą przesuwane i jeszcze chwilę na to poczekamy, ale rzeczywiście jest to impuls do zmiany i tak naprawdę do rozpoczęcia dyskusji o tym, że te nierówności w wynagrodzeniach występują. Jest to około 15-18%, jeżeli chodzi o skorygowaną lukę płacową, czyli porównywalnych kobiety i mężczyzn na podobnych stanowiskach. Oraz jeżeli chodzi o zarządy, no to tam patrząc na spółki giełdowe, ten udział kobiet jest bardzo niski, bo wynosi około 14%. Więc rzeczywiście jesteśmy nadal na etapie dopiero dyskusji i o tym, co możemy zrobić, ale jeszcze nie doszliśmy do tego upragnionego punktu, w którym mamy tę równość.
2: Czy te zmiany przełożą się na realną poprawę sytuacji, czy może potrzebna jest głębsza reforma?
1: Zdecydowanie dyrektywa będzie takim, mam nadzieję, początkiem zmiany. Niemniej jednak nadal zdecydowanie potrzebujemy głębszej reformy. To znaczy firmy dopiero zaczynają przygotowywać się do tych działań, pomimo tego, że niedługo powinny być już wdrożone, ale nadal pojawia się wiele takich punktów, które mogą być niejako problematyczne i stanowią też niejako ciężar dla pracodawców. I rzeczywiście potrzebujemy tu mądrych regulacji, ale nie ma co ukrywać, że te zmiany będą trwały. To musi zająć ileś czasu i myślę, że po prostu od czegoś trzeba zacząć.

Mam przetrwać, zaciskam zęby. Nade mną ciągle latają sępy. To nie ten adres, sprawdźcie następny. Ściągam kapelusz, ten dzień był ciężki. Mój płaszcz szarości paletę mieści. Wyznam wam szczerze, boję się śmierci. Boję, boję, boję. Chodź, boję się i troi, czuję ciągłe niepokoje. Już sam nie wiem, czy ktoś za mną stoi. Wpadam w paranoję, martwią mnie problemy wszystkie.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Na pewno w świecie technologii, w którym żyjemy już dzisiaj tak jak w każdym innym świecie, to znaczy nie mamy już rozdziału na świat online'owy i offline'owy, coraz bardziej rozumiemy wagę danych, coraz bardziej rozumiemy wagę naszej prywatności, wagę w rozumieniu ochrony, ale też wagę w rozumieniu takim konsumenckim czy biznesowym, no, że to jest po prostu produkt, to jest konkretna wartość.
2: Największym wyzwaniem dla marketerów w tym momencie jest wiarygodność danych, problemy z tą wiarygodnością danych, wielość KPI-ów i niezrozumienie bardzo często po stronie klientów, które z tych danych są wystarczająco wiarygodne i skorelowane z faktycznym wpływem na sprzedaż. Przez co marketerzy, ale także ich partnerzy, agencje współpracujące, zakupują się w różnego rodzaju danych, które pochodzą z platform, ale nie potrafią dobrze zrozumieć, na których z tych danych powinni się skupiać po to, żeby budować i swoje marki, i wizerunek, czy już sprzedaż w sklepie online, offline.
3: W świecie, gdzie dostęp do ogólnych modeli sztucznej inteligencji ma praktycznie każdy, to właśnie dane, którymi nakarmimy te modele, stają się tym takim wyróżniającym paliwem, które umożliwia nam, umożliwia markom zwycięstwo na rynku. Już w tej chwili, porównując performance modeli, które karmimy naszymi danymi, danymi wysokiej jakości, danymi o konsumentach, których nie sposób syntetycznie wytworzyć, widzimy, jak ogromna przewaga w jakości odpowiedzi tego typu modeli istnieje w porównaniu do generycznych modeli, które są trenowane na całym internecie, które po prostu halucynują. Open Panel zmienia zasady gry wykorzystywania danych konsumenckich w procesie marketingowym. Do tej pory dane były analizowane w silosach, na różnych etapach procesu wykorzystywaliśmy różne dane, a przejścia pomiędzy nimi były analogowe i w zasadzie dotyczyły wniosków z danych. W tej chwili Open Panel jest nie tylko źródłem wysokiej jakości, bardzo ważnym dla marketerów, ale jednocześnie jest on zintegrowany z wszystkimi narzędziami do strategii, planowania, aktywacji i pomiaru, na których pracujemy w WPP Media. Dzięki temu jesteśmy w stanie błyskawicznie przenieść wnioski ze strategii do planowania na zakup i zminimalizować tą utratę sygnału, która jest po prostu kosztowna dla marketerów. No i co więcej, mając dane najwyższej jakości, wiemy, że decyzje podejmowane w oparciu o Open Panel to nie halucynacje, a realny wpływ na biznes.

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Marek Michałowicz, zastępca dyrektora Ośrodka Przetwarzania Informacji. Nie jesteśmy w stanie na chwilę obecną oszacować dokładnie skali użycia sztucznej inteligencji w procesie tworzenia pisemnych prac dyplomowych, natomiast to zjawisko z pewnością istnieje i wzrasta jego siła. Wnioskujemy to na podstawie kontaktów ze środowiskiem i zgłoszeń, które otrzymujemy od przedstawicieli uczelni, uczestnicząc w różnego typu konferencjach, konsultacjach, jak również przez nasz dział wsparcia użytkowników. Generalnie ciężko zakładać, że cała praca jest możliwa do wygenerowania przez studenta za pomocą generatywnych modeli sztucznej inteligencji, raczej są to fragmenty. Raczej trudno zakładać, że tekst wygenerowany przez sztuczną inteligencję da się rozpoznać ludzkim okiem, dlatego właśnie zapotrzebowanie na rozwiązania takie jak wdrożony moduł detekcji prac generowanych przy użyciu sztucznej inteligencji w jednolitym systemie antyplagiatowym. Natomiast zakładając, że promotor na bieżąco współpracuje ze studentem, zna jego styl pisania oraz progres, no jest możliwe określenie, czy rzeczywiście praca była wykonywana samodzielnie, dlatego ostateczna decyzja zawsze należy tutaj do promotora. W jednolitym systemie antyplagiatowym wdrożony został moduł do detekcji tekstu przygotowanego przy pomocy sztucznej inteligencji. Bazuje on na hipotezie o tak zwanej regularności tekstu, tak, czyli jego powtarzalności. Żeby dobrze zobrazować schemat działania algorytmu, który został wytrenowany na bardzo dużych zbiorach danych, na bardzo dużych zbiorach tekstu, można posłużyć się taką miarą, taką metryką o nazwie perplexity. Dla przykładu tekst wygenerowany w sposób zupełnie losowy cechuje się wysoką wartością perplexity, natomiast tekst schematyczny, gdzie jest ta regularność odpowiednio wyższa, ma niski wskaźnik, co jakby skłania nas do uznania za zasadne, że tekst ten mógł zostać wygenerowany przy pomocy generatywnych modeli językowych. Samo wykorzystanie sztucznej inteligencji w procesie przygotowywania pracy dyplomowej nie jest złym zjawiskiem. Tak naprawdę toczą się dopiero dyskusje na temat uregulowania wykorzystania tych narzędzi. Same narzędzia cechują się dużą użytecznością i bardzo się rozwijają, więc są określone korzyści związane z ich użyciem, z ich wykorzystaniem. Poprawiają one chociażby jakość tekstu, jakość treści. Służą też do poprawy produktywności w zakresie pracy nad tekstem, natomiast za każdym razem trzeba pamiętać, żeby jasno w tekście pracy wskazywać, że właśnie taki tekst został przygotowany za pomocą tego typu rozwiązań. Rola jednolitego systemu antyplagiatowego funkcjonowania uczelni jest fundamentalna. Został on powołany do życia w roku 2019 i od tego momentu każda praca nadawana przez instytucję przyznającą tytuł zawodowy bądź stopień naukowy musi być zbadana przy pomocy tegoż systemu, który jest dostarczany dobrowolnie, tak jak powiedziałem, jest systemem obligatoryjnym. Warto zwrócić uwagę, że przed jego wdrożeniem szacuje się, że około 30-40% tego typu prac było w ogóle badanych przy pomocy bardzo różnorodnych narzędzi. To też generowało określone koszty po stronie uczelni, więc to też podkreśla jakby skalę i efektywność tego systemu. Na chwilę obecną skorzystało z niego ponad 400 instytucji, ma on ponad 100 tysięcy użytkowników i szacuje się, że na promotora średnio około 12 prac przypada, tak? Znaczy zostało przebadanych przy pomocy tego. Jednolity system antyplagiatowy jest narzędziem pomocniczym dla promotorów, to oni podejmują ostateczne decyzje. System wykorzystuje zbiory wszystkich pisemnych prac dyplomowych od roku 2009, jak również zasoby zindeksowane polskiego i zagranicznego internetu, który również jest tłumaczony w sposób maszynowy. Dodatkowym elementem, który został wdrożony, jest również wykrywanie prac tworzonych przy pomocy generatywnych modeli językowych, natomiast nie jesteśmy w stanie jakby porównać wszystkich zbiorów danych, chociażby są różnego typu bazy o charakterze zamkniętym, bazy komercyjne, w związku z czym jakby nie możemy przyjąć założenia, że system w 100% jest w stanie wykryć czy stwierdzić dany plagiat. To jest co najwyżej informacja z pewnym prawdopodobieństwem, która służy promotorowi do podjęcia ostatecznej decyzji. Na bieżąco staramy się kontaktować i uczestniczyć w dialogu ze środowiskiem na temat kierunków rozwoju tego systemu i na chwilę obecną rysują się takie dwa główne kierunki, dwie główne perspektywy. Pierwszą z nich jest właśnie nadążanie za rozwojem sztucznej inteligencji i tekstów generowanych za jej pomocą. Kolejnym istotnym elementem, który od początku wbudowany był w projekt czy w sam system, jest powiększanie zbiorów danych, czyli szukanie jak najwięcej baz referencyjnych, które stanowią wiarygodne źródło danych porównawczych na okoliczność plagiatu. Oczywiście cały czas staramy się też wsłuchiwać w głosy środowiska na temat ergonomii systemu i jego użyteczności.
2: Muszli kwitki.

0: Radio Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
2: Agnieszka Kosowicz, prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne.
3: Jakie są najważniejsze problemy w integracji edukacyjnej w szkołach z perspektywy uczniów, nauczycieli i szkół?
2: No, bardzo często pierwszą taką barierą dla dzieci, żeby dobrze funkcjonować w polskiej szkole, są po prostu relacje. Żyjemy w takim społeczeństwie, które ma podzielone zdania na temat migracji, więc nie wszyscy traktują te dzieci życzliwie czy po prostu z akceptacją i stanowi to duży problem dla osób, które funkcjonują w polskiej szkole i dla dzieci, i dla rodziców.
3: Co uważa Pani za największe wyzwanie?
2: Bardzo dużym problemem w tej chwili w polskiej szkole jest wielki poziom niepokoju i trudność w budowaniu relacji między polskimi i cudzoziemskimi dziećmi. Na pewno mamy wyzwania dotyczące zasobów nauczycieli do pracy w międzykulturowej grupie. Mamy jako kraj znaczące doświadczenie już w tej chwili w pracy z dziećmi z Ukrainy od wybuchu tej pełnoskalowej wojny, ale nadal brakuje nam konkretnych narzędzi czy umiejętności, zasobów dla nauczycieli, żeby móc pracować w takiej klasie, w której dzieci się nie rozumieją, i budowanie dobrej atmosfery do nauki, czy właśnie takiego środowiska do nauki, jest bardzo dużym wyzwaniem. Inne wyzwanie na pewno to jest zmęczenie nauczycieli. Jeszcze inne, brak wystarczającej ilości osób, które pomogą dzieciom zrozumieć polski system edukacji, a nauczycielom porozumieć się z uczniem i z rodzicem. Stanowi problem zaangażowanie rodziców do funkcjonowania polskiej szkoły. Mamy różne grona w szkole, które wspierają funkcjonowanie dzieci, rady uczniów, rady rodziców. Często osoby z doświadczeniem migracji nie uczestniczą w tych gronach, więc też często nie podejmują decyzji, nie czują się włączone w funkcjonowanie w tej szkole, w tej środowisko szkolne, i jest to problem. I sądzę też, że dużym problemem jest cały czas borykanie się z trudnościami emocjonalnymi, z którymi przyjeżdżają do Polski dzieci z Ukrainy albo z innych krajów, ponieważ często te dzieci przyjeżdżają tutaj na skutek trudnych, traumatycznych doświadczeń, doświadczenia wojny albo doświadczenia przemocy, i cały czas potrzebujemy więcej, żeby móc właściwie diagnozować potrzeby tych dzieci i odpowiadać na ich trudności po prostu, takie również emocjonalne czy związane z traumą.
3: Jak budować współpracę szkół, samorządów i instytucji na rzecz przyjaznego środowiska edukacyjnego?
2: Uważam, że bardzo ważne jest takie myślenie wielosektorowe, kiedy się myśli o integracji w ogóle i również integracji w szkole, dlatego że na problemy integracyjne żaden podmiot nie odpowie sam. Żeby to środowisko rzeczywiście stało się integrujące, potrzebujemy współpracy rodziców, uczniów, nauczycieli, kadry szkolnej, różnych innych ekspertów, chociażby poradni pedagogiczno-psychologicznych, ale także organizacji pozarządowych czy władz samorządowych, władz centralnych, no bo one wszystkie tworzą to środowisko, więc myślę, że tego potrzebujemy najbardziej, to znaczy takiego z szacunkiem budowanego wspólnego działania. W tej chwili często jest tak, że różne podmioty się naprawdę nie rozumieją i władze samorządowe czy centralne nie znają wyzwań organizacji pozarządowych, a organizacje pozarządowe nie rozumieją, jak buduje się przepisy, więc potrzebujemy rzeczywiście większej takiej synergii, większej empatii, większego zrozumienia, jakie kto ma zasoby, jakie kto ma bariery w tej pracy i w jaki sposób rzeczywiście optymalnie wykorzystywać nasze wspólne zasoby, dlatego żeby wspólnie tworzyć jakąś uporządkowaną odpowiedź na to, co się dzieje na świecie.
3: Jakie jeszcze zmiany są potrzebne?
2: Potrzebne jest na pewno kształcenie nauczycieli, dlatego że Polska stała się krajem bardzo zróżnicowanym kulturowo dopiero stosunkowo niedawno, no to jest nasze doświadczenie ostatnich kilku lat, i nauczyciele często nie mają umiejętności pracy w takim środowisku, nie wiedzą, w jaki sposób poradzić sobie z dzieckiem, które nie mówi po polsku, nie potrafi pisać, nie potrafi przeczytać lektury, i tutaj potrzebujemy po prostu budowania takich kompetencji, nie tylko wśród obecnych nauczycieli, ale też wśród ludzi, którzy dopiero aspirują, żeby być nauczycielami, kształcą się do tego zawodu. Widzimy, że jest też, często są takie profesje, których my w Polsce nie mamy, albo są to takie właśnie, nie wiem, pojedyncze osoby potrafią pełnić pewne role, na przykład diagnostyka dzieci z doświadczeniem migracji w poradniach pedagogiczno-psychologicznych. Do tej pory nie mieliśmy takich potrzeb, a w tej chwili no to jest realne wyzwanie, zdiagnozować dziecko, które przyjechało z Indii, albo Kolumbii, albo Białorusi czy Ukrainy, czy ono ma dysleksję, czy ono ma ADHD, czy potrzebuje jakiegoś szczególnego wsparcia, w jaki sposób odróżnić skutki traumy od takich właśnie zaburzeń rozwojowych. Na przykład to wszystko są umiejętności, które są w tej chwili daleko bardziej powszechnie potrzebne niż do tej pory to bywało i potrzebujemy po prostu do tego specjalistów.

Słowa mogą burzyć, słowa mogą budować. Człowiek to jest budowla, ja znam restauratora. Słowa mogą burzyć, słowa mogą budować. Człowiek to jest budowla, ja znam restauratora. Byłem tak oldschoolowy, że powinni mnie wytłoczyć, zwolnić obroty, otworzyć i wyłączyć. Jestem taki uskulowy, że przyniosę nowy nośnik. Przeniosę się w czasie w przenośnik. Będę ponadczasowy jak słowa. A gdyby nie było słowa, spróbuję to zilustrować. Człowiek nie mógłby się komunikować. Jedna wielka cisza, nie mowa. Strach pomyśleć, a przecież myśli to też są słowa. Nie mógłbyś werbalizować uczuć. Weź to sobie wyobraź.

bo jest puste. Pojmujesz, jednak bez słowa nie można zrozumieć nic. To czy wypełnić tą pustkę, którą teraz w sobie czujesz ty? Podpuszczam, staram się zweryfikować hipotezę. Nawet ty chciałbyś ją sfalsyfikować, jakbyś uczynił ten akt bez słowa. Dosłownie, znowu wracamy do punktu wyjścia, zdanie bazowe. Czyli bez słowa nie może istnieć żadna dziedzina naukowa. Bo człowiek zastał zjawiska, które zaobserwował, a potem nazwał co widział, a co wytwarza ten obraz. Mówisz, że ty w takim razie co wytwarza ciebie? Nie mów, że ja nawet nie wytworzyłem siebie. Słowa mogą burzyć, słowa mogą budować. Człowiek to jest budowla, ja znam restauratora. Słowa mogą...

Będzie rozliczone. Aha. Bo na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Słowa mogą burzyć, słowa mogą budować. Człowiek to jest budowla, ja znam restauratora. Słowa mogą burzyć, słowa mogą budować. Człowiek to jest budowla, a ja znam kreatora. Boga.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Maciej Samcik, subiektywnie o finansach.
2: Czy kobiety inwestują inaczej niż mężczyźni?
1: Czy kobiety inwestują inaczej niż mężczyźni? I tak i nie, z jednej strony nie, bo to są te same instrumenty finansowe, ale z drugiej strony styl inwestowania kobiet jest bardziej bezpieczny, bardziej długoterminowy. Kobiety starają się przede wszystkim zabezpieczyć pieniądze przed ryzykiem, dopiero w drugiej kolejności myślą o tym, żeby wypracować ponadprzeciętny zysk. Ta mniejsza skłonność do ryzyka powoduje, że są też skuteczniejsze w inwestowaniu, bo długoterminowe inwestowanie jest z definicji częściej przynosi sukces. W przypadku mężczyzn wyższe ryzyko, ci, którzy wygrywają, wygrywają więcej, dostają wyższą nagrodę, natomiast też jest większe prawdopodobieństwo porażki.
2: A ten sposób inwestowania kobiet na mniejsza skłonność do ryzyka, ona może być też przewagą inwestowania?
1: Generalnie inwestowanie w długim terminie jest bardziej bezpieczne w takim sensie, że częściej przynosi sukces. Jeśli ktoś inwestuje przez 20, 25, 30 lat i robi to rozsądnie, systematycznie, cierpliwie i konsekwentnie, to jest bardzo małe prawdopodobieństwo, że przegra. Kobiety mają to we krwi, że tak się wyrażę, tak? Ta systematyczność, spokój i konsekwencje. I więc to z definicji je preferuję jako skutecznych inwestorów.
2: Czy obserwujemy gdzieś zmianę w podejściu kobiet do kapitału? Czy rośnie też ich wiedza o inwestowaniu?
1: Kobiety coraz częściej zaczynają inwestować. Jeszcze 10-20 lat temu było tak, że raczej mężczyźni się zajmowali w gospodarstwach domowych inwestowaniem pieniędzy, kobiety zajmowały się zarządzaniem bieżącymi finansami. Dzisiaj coraz więcej kobiet ma swoje pieniądze, co wynika z faktu, że kobiety coraz częściej zdają sobie sprawę, że to nie może być tak, że na facecie wisi ich przyszłość, bo to nie jest dobra gwarancja i ona nie zawsze zadziała. I więc to sytuacja zmienia się na korzyść kobiet w tym sensie, że są bardziej świadome tego, że muszą mieć swoje pieniądze i muszą je rozsądnie lokować.
2: Na ile dostęp do inwestowania rzeczywiście się zdemokratyzował, a na ile wciąż istnieją bariery finansowe, edukacyjne, psychologiczne?
1: Czy dostęp do inwestowania jest największy, jaki ja od czasu, kiedy zacząłem się interesować inwestowaniem, czyli od ponad 30 lat, nie było nigdy łatwiej, bo są bardzo łatwe narzędzia do inwestowania, aplikacje mobilne, w których można inwestować za kilka kliknięć. Z drugiej strony jest łatwo dostępna wiedza w internecie. Z trzeciej strony są bardzo łatwe narzędzia do inwestowania, takie jak na przykład fundusze ETF, gdzie za pomocą jednego instrumentu, jednego narzędzia można dostać dostęp do setek tysięcy instrumentów czy spółek giełdowych za pomocą po prostu takiego pasywnego inwestowania indeksowego, czyli są, nie trzeba już się znać na tym inwestowaniu. Wystarczy po prostu zainwestować w jeden instrument, który daje ekspozycję na cały rynek. Zrobić to za pomocą smartfona w ramach aplikacji mobilnej. Łatwiej nie było nigdy.
2: Jak w dzisiejszych niepewnych czasach zmienia się pojęcie bezpieczeństwa finansowego?
1: Dzisiaj bezpieczeństwo finansowe w większym stopniu niż kiedyś musi się opierać na dywersyfikacji. Czyli jeśli inwestujemy, to inwestujemy w aktywa takie rynku kapitałowego, ale z drugiej strony musimy mieć też aktywa trwałe. Złoto, srebro, coś cennego, inwestycję alternatywną. Nie koncentrujemy się już dzisiaj na jednym rynku, ani na jednej walucie, ani na jednym obszarze geograficznym. Bezpieczeństwo finansowe to dzisiaj nie jest tylko mieć pieniądze i je pomnażać, tylko mieć pieniądze w różnych miejscach i pieniądze, że tak się wyrażę, różnego rodzaju, po to, żeby być zabezpieczonym na każdy scenariusz.
2: A jeszcze dopytam o to bezpieczeństwo w kontekście takim cyfrowym, bo też dużo się zadziało w ostatnich latach, jeżeli chodzi właśnie o ataki, o różne narzędzia.
1: Pieniądze dzisiaj stały się cyfrowe, w związku z tym łatwiej je ukraść. Łatwo, a w każdym razie łatwiej ukraść ich dużo. Bo jeśli 20 lat temu ktoś chciał mnie okraść, to po prostu wyjmował mi portfel z kieszeni i miał 500 zł, 1000 zł, 2000 zł. Dzisiaj dość łatwo ukraść dziesiątki, setki tysięcy złotych w formie cyfrowej. Natomiast z drugiej strony to najczęściej my sobie sami te pieniądze w pewnym sensie kradniemy, bo to no dziś generalnie ta cyberprzestępczość ma charakter taki socjologiczny, to znaczy my się sami, wykonujemy sami te transakcje złodziejskie, na konto złodzieja przelewamy pieniądze, myśląc, że robimy coś innego. I to od nas wymaga nowych kompetencji, kompetencji nie tyle inwestycyjnych, co takiej wbudowanej nieufności. Nieufności, znaczy cokolwiek ktoś nam mówi, to trzeba się zastanawiać, czy to na pewno jest prawda. Dlatego bardzo często okradaną grupą są emeryci, renciści, generalnie seniorzy, ludzie starsi, bo oni mają taką, może nie naiwność, tak, ale taką łatwowierność. Znaczy im się wydaje, że wszyscy są dobrzy, że dlaczego ktoś miałby zrobić coś złego? Przecież ludzie generalnie nie robią nic złego. Niestety na tym właśnie bazują cyberprzestępcy.

0: Dzień dobry w Radiu Praga. Słuchacie Radia Praga.
1: Janusz Szewczuk, doradca strategiczny Związku Miast Polskich.
2: Co dziś jest największym wyzwaniem demograficznym dla samorządów? Depopulacja, starzenie się mieszkańców czy migracje?
1: Dzisiaj przed polskimi samorządami równocześnie stają trzy wyzwania związane z demografią. Bardzo niski wskaźnik dzietności i brak zastępowalności pokoleń z tego wynikający. Tak jak dzisiaj mówiłem, 70 miast spośród 1020 miast nie ma wskaźnika dzietności, który by pozwolił, żeby te miasta za dwa pokolenia dalej były na mapie Polski. Żadne z miast polskich nie ma wskaźnika dzietności, który pozwala na zastępowalność pokoleń. Czyli mamy do czynienia z dużą grupą miast, w których liczba mieszkańców zmniejszy się o 1/4. Do tego dochodzą migracje i głównie osób młodych. Jak pokazywałem, liczba osób młodych, które odchodzą z obszarów, w których nie widzą dla siebie perspektyw życiowych, sprawia, że nie tylko tam się pogarsza arytmetycznie demografia, ale również dochodzi do zmiany kościowych. Wyjeżdżają ci bardziej aktywni przedsiębiorcy, poważnie myślący o swojej przyszłości. Więc odpływ tych młodych powoduje problemy nie tylko czysto demograficzne, to się przekłada na całe życie społeczne i ekonomiczne tej lokalnej społeczności. A trzecim efektem jest właśnie starzenie się, czyli udział osób starszych w populacji i w rynku pracy. Pokazywałem dane, gdzie w 2025 roku 1/3 miast polskich ma więcej niż 1/3, czyli 33% osób powyżej 50 roku życia w swoim rynku pracy. Czyli ten proces starzenia to nie jest tylko proces starzenia się całej społeczności, ale również już rynku pracy. Kumulacja tych trzech procesów, niski wskaźnik dzietności, przepływy z ośrodków o niższej atrakcyjności życia do tych większej atrakcyjności życia i starzenie się, to są te trzy główne zmienne, które kształtują demografię w następnych pokoleniach, można powiedzieć.
2: Czy obecny system finansowania samorządów nadąża za zmianami demograficznymi, czy wręcz przeciwnie, je pogłębia?
1: System finansowania samorządu, który obecnie funkcjonuje, ustabilizował sytuację finansową samorządów i on obecnie pozwala na jakieś spokojne, że tak powiem, programowanie najbliższego okresu. Natomiast zmiany, o których mówiliśmy wcześniej, zmiany demograficzne, które się przekładają na zmiany gospodarcze, a też to się przekłada na dochody mieszkańców, na podatki dla samorządu, spadek dzieci przekłada się też na udział bardzo poważnego czynnika w kształtowaniu transferów finansowych, jakim jest zapotrzebowanie na usługi. To sprawia, że ten system nie wytrzyma próby czasu, nie wytrzyma zmierzenia się z tymi zmieniającą się sytuacją demograficzną i społeczno-ekonomiczną. Nie wiem w jakiej perspektywie, ale będziemy musieli mówić o zupełnie nowym systemie finansowania samorządu.
2: Jak zmiany demograficzne wpływają na strukturę wydatków jednostek samorządu terytorialnego, czy coraz większa część budżetów trafia na usługi społeczne kosztem inwestycji?
1: Obserwujemy teraz sytuację, gdzie stopniowo powiększa się udział wydatków na usługi społeczne w wydatkach samorządu, kosztem też inwestycji infrastrukturalnych. To wynika z dwóch czynników. Po pierwsze, dużo tej infrastruktury już zbudowaliśmy, mimo wszystko. Tak? Drugie, spada liczba mieszkańców, więc trzeba jakby też skorygować programy rozwoju infrastruktury do zmieniającej się sytuacji demograficznej. A trzy, ludzie w sile wieku są coraz większą częścią społeczności, czyli też mają coraz większy wpływ na wybór wójta, burmistrza, prezydenta. A w związku z tym nie tylko ich potrzeby, ale również ich jakby waga w demokracji lokalnej sprawia, że coraz więcej wydatków samorządowych jest alokowanych w relacji do tej grupy mieszkańców.
2: Czy samorządy mają dziś realne narzędzia, by przeciwdziałać negatywnym trendom demograficznym?
1: Samorządy do końca nie są w stanie zmierzyć się z sytuacją, w jakiej się znalazły. Tak? Znajdą się liderzy, którzy znajdą swoje nisze, będą na tyle przedsiębiorczy, innowacyjni, że wykorzystają po prostu pojawiające się szanse. Zresztą tak jak mówiliśmy, mamy do czynienia z sytuacją bardzo zróżnicowaną w samorządach. Są te samorządy wiejskie, które są w bardzo trudnej sytuacji, są małe ośrodki miejskie w głębi regionów, które są w równie trudnej sytuacji. Mamy ośrodki miejskie, które są na węzłach komunikacyjnych, bardzo dobrze ulokowane, jeżeli chodzi o atrakcyjność inwestycyjną i tam już jest inna sytuacja. Mamy samorządy pod w subarbiach metropolii i tam jest również zupełnie inna sytuacja i miasta metropolitalne. Więc nie możemy mówić o tym, czy generalnie przed samorządem perspektywa jest pozytywna czy negatywna. Każda z tych kategorii samorządów, które wymieniłem, ma zupełnie różne. Ale generalnie można powiedzieć tak, że bez silnej interwencji państwa utrzymanie struktury osiedleńczej kraju i sprawności miast, doświadczenia usług w swoich obszarach funkcjonalnych będzie bardzo trudne. Więc bardzo będzie potrzebna bardzo jakby aktywna polityka państwa i to nawet w odniesieniu do listy miast, które są w strategii średniookresowej, strategii rozwoju kraju, jako wyznaczone jako te miasta, które mają stanowić oś struktury osiedleńczej, miasta subregionalne, które będą odpowiadały za dostarczanie usług w swoich otoczeniu, już pokazuje, że wiele tych miast same ma problemy z utrzymaniem swojego potencjału, a co dopiero te ośrodki mniejsze. Więc tu będzie potrzebna tak samo z poziomu krajowego, jak i regionalnego, aktywna polityka interwencji i wsparcia dla tych samorządów.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Jako kilkuletni mieszkaniec Akademika Nakickiego na warszawskiej Pradze, pełną przyjemnością i z całą przyjemnością pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga, pozdrawiam Wojtek Wojda, Farbenlere, student historii na Uniwersytecie Warszawskim, EKS.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: To jeszcze jeden ważny element, jeżeli chodzi o sytuację ludnościową w kraju. Ja wspominałam o trwaniu życia. Warto powiedzieć, że Polska jest jednym z tych państw, które w sposób najbardziej tragiczny doświadczyły skutków pandemii COVID-19. I tutaj rzeczywiście ubytek liczby ludności jest ogromny. Właściwie to taki zakrawający aż na potrzeby żałoby narodowej, no bo to jest 180 tysięcy osób. Ale co chciałam powiedzieć, dlaczego do tego nawiązuję? Bo bardzo ważne jest przygotowanie odpowiednie służby zdrowia i

0: w ogóle zdrowie ludności. Często o tym nie mówimy. Skłaniamy się ku dzietności i ewentualnie trwaniu życia, a nie mówimy o stanie zdrowia Polaków. Między innymi, jeżeli mówimy o dzietności, to właśnie stan zdrowia reprodukcyjnego. Temat zupełnie zaniechany, ponieważ wspomniałam, że jestem przewodniczącą Komitetu Nauk Demograficznych, jesienią przygotowujemy konferencję poświęconą zdrowiu reprodukcyjnemu ludności, tematowi, który nie jest podejmowany, a który chyba jest bardzo ważny również z perspektywy demograficznej. Nie tylko zdrowie reprodukcyjne, ale w ogóle stan zdrowia ludności to jest jedno chyba z najważniejszych wyzwań, powiedziałabym, demograficznych i oczywiście społecznych, którym powinniśmy stawić czoła, myśląc bardzo kompleksowo nad tym właśnie, w jaki sposób zabezpieczyć ludzi i umożliwić to wydłużenie trwania życia w dobrym zdrowiu. Jeżeli spojrzymy na statystyki europejskie, pan prezes dzisiaj przedstawił nam taki piękny referat, to w innych państwach Unii Europejskiej różnica między trwaniem życia w zdrowiu w wieku 65 lat i więcej na przestrzeni ostatnich 20 lat wzrosła, a w Polsce zmalała. Tym bardziej to jako takie unaocznienie powagi problemu chciałabym podkreślić. Stan zdrowia ludności. Dziękuję.
1: Czyli nasz system ochrony zdrowia tak właściwie nie wymaga takich solidnych zmian, żebyśmy my mogli potem żyć dłużej?
0: Ja myślę, że to jest oczywiście kwestia systemu ochrony zdrowia, to jest kwestia rehabilitacji, ale pamiętam jedną z rozmów z lekarzami, którzy stwierdzili, że bardzo ważna jest nasza indywidualna świadomość o zachowaniach prozdrowotnych, o tym, jak sami powinniśmy zwracać uwagę na swój styl życia, na to, w jaki sposób się odżywiamy, w jaki sposób żyjemy. Coraz więcej jest ludzi uprawiających sport i zwracających uwagę na zdrowe żywienie, ale chyba jeszcze ciągle zbyt mało. No i bardzo poważne problemy zdrowia psychicznego, o którym nie mówiłam, a wynikają one z różnych napięć społecznych i dotyczą niestety w dużej mierze młodych ludzi i dzieci. I to jest bardzo, bardzo tragiczne. Więc dlatego nie tylko służba zdrowia, oczywiście służba zdrowia jak najbardziej, ale również i świadomość społeczna, żeby profilaktykę rozwijać, a nie tylko stawać przed koniecznością leczenia osób już chorych.

0: Słuchacie Radia Praga.
1: Chciałam zapytać pana prezesa, czy GUS czekają zmiany i jakie są założenia na przyszłość?
2: No, pytanie jest bardzo ogólne. Oczywiście GUS musi się zmieniać dzień po dniu, dlatego że rzeczywistość się zmienia, świat się zmienia, otoczenie się zmienia. Największe wyzwania dla nas to oczywiście nasz największy konkurent, jednocześnie i partner, czyli sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja, która jest w stanie przygotować wiele raportów, wskaźników, no a co najgorsze, no, korzystając z nie do końca wiarygodnych informacji. I stąd próbujemy, żeby sztuczna inteligencja była naszym partnerem, to znaczy, żeby umożliwić sztucznej inteligencji czy algorytmom sztucznej inteligencji, mówiąc bardziej dokładnie, dostęp, większy dostęp, szybki dostęp, czy taki priorytetowy dostęp do naszych zasobów. Będąc na Komisji Statystycznej w Nowym Jorku 2 tygodnie temu, robiliśmy takie ćwiczenie, gdzie zadaliśmy oczywiście sztucznej inteligencji pytanie na temat PKB per capita w poszczególnych krajach i co się okazało, że no nie do końca te dane były ciągnione przez sztuczną inteligencję i raportowane z odpowiednich źródeł, a przez to pojawiały się 2-3 informacje trochę różne na ten sam temat.
1: A jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to czy jej rozwój właśnie wpływa na GUS, czy niektóre dane mogą być zbierane tak trochę automatycznie?
2: Oczywiście algorytmy sztucznej inteligencji są przez GUS wykorzystywane, no mogę zaryzykować, od kilku lat. Wykorzystujemy je do klasyfikacji, do różnego rodzaju klastrowania procesów i zjawisk, to do takich prac trochę wewnętrznych czy analitycznych. Mówię przede wszystkim o machine learning, o uczeniu maszynowym, o tym, że GUS korzysta i korzystał z tych algorytmów od dawna. Natomiast przed nami jest trochę inne wyzwanie, tak jak mówiłem, udostępnić te dane sztucznej inteligencji, ale przede wszystkim także na etapie udostępniania informacji, tak udoskonalić nasze zasoby informacyjne, bazy, żeby można było poprzez algorytmy sztucznej inteligencji tworzyć bardzo user-friendly interface dla nas wszystkich, dla studentów, dla przedsiębiorców, dla ludzi odpowiedzialnych za politykę lokalną, regionalną czy ogólnopolską.
1: Czy też biorąc pod uwagę obecną sytuację technologiczną, tak to nazwijmy, czy rola GUS może być większa, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi też na przykład o walkę z dezinformacją?
2: Główny Urząd Statystyczny powinien odgrywać główną rolę i ma unikalną szansę w swojej historii, żeby zająć absolutnie nie dominującą, ale pierwszą pozycję na rynku informacji. Ponieważ jesteśmy urzędem, który gromadzi te informacje i przede wszystkim dba o jakość tych informacji. To jest nasza najważniejsza misja, żeby przygotowane informacje miały ten znak jakości Q, czyli żeby rzeczywiście wszyscy wiedzieli, że mogą na nich polegać, żeby w oparciu o te informacje można było przygotowywać dobre decyzje. Stąd temat dzisiejszej konferencji tak się nazywa, że od tej informacji do mądrości, która ma się odnosić do przedsiębiorcy, do gospodarstwa domowego, mam na myśli budżet gospodarstwa domowego, czy do dobrych polityk na poziomie mikro, mezo i makro. GUS to przede wszystkim w tej chwili instytucja, która powinna budować koalicję, bo ponieważ wiele instytucji tworzy informacje, tworzy zasoby informacyjne, stąd Główny Urząd Statystyczny powinien tworzyć pewne standardy, według których ta informacja jest zbierana, klasyfikowana i udostępniana. Szczególnie ma to znaczenie właśnie w tych czasach dezinformacji, fake newsów, gdzie praktycznie potrzebna jest nam taka latarnia morska, która nam pokaże drogę. Moje ulubione stwierdzenie to takie, że GUS powinien być środkiem antyhalucynogennym w zatrutym środowisku informacyjnym współczesnego świata. I sposobem na te różnego rodzaju halucynacje sztucznej inteligencji właśnie są dobrej jakości informacji.
1: A czy GUS też ma narzędzia, żeby walczyć właśnie z dezinformacją, czy może tutaj potrzebne są jakieś zmiany?
2: Walczymy z dezinformacją, przygotowując dobrej jakości interfejsy. Dlatego, że no, zwróćcie Państwo uwagę, jeśli korzystamy z jakichś informacji, które no, nam są potrzebne przy rozwiązywaniu konkretnych problemów, to zwykle sięgamy no, dzisiaj do sztucznej inteligencji, prawda? Natomiast spróbujemy właśnie poprzez wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji odpowiednio się pozycjonować w tych zapytaniach i przekonać potencjalnych użytkowników, żeby rzeczywiście w pierwszej kolejności zaglądnęli do naszych zasobów. Warunkiem koniecznym jest poprawa interfejsu. Absolutnie. Dlatego, że dzisiaj te interfejsy użytkownika no nie do końca są na tyle elastyczne i atrakcyjne, że sięgamy do zasobów głosu. Raczej sięgamy do zasobów GUS-u poprzez jakichś pośredników.
1: Biorąc pod uwagę, że jesteśmy na konferencji GUS-u, to też chciałam zapytać właśnie o dane, no bo my żyjemy w takich czasach dużej niepewności i właśnie czy statystyki GUS-u są wystarczające do przewidywania na przykład inflacji i czy my potrzebujemy też innych albo dodatkowych mierników?
3: Jak pani pyta naukowczynię we mnie, no to nie ma czegoś takiego jak wystarczająca ilość informacji. Czy zawsze nowe dane pozwalają postawić nowe pytania i szukać nowych odpowiedzi, więc no tutaj człowiek nie może być usatysfakcjonowany. Natomiast jeśli chodzi o jakość naszej statystyki publicznej pod bardzo wieloma względami, no to jest ona znacznie większa niż jej publiczne wykorzystywanie. To znaczy jest dużo więcej wiarygodnej, dostępnej informacji niż przydziera się do Państwa wszystkich w obiegu publicznym i niż korzystają z tego specjaliści do analizy tego rodzaju danych predestynowani. Więc czy nasza statystyka publiczna jest wystarczająca? Z pewnej perspektywy nie, bo zawsze może być lepsza, a z pewnej perspektywy jest być może lepsza niż umiemy z niej korzystać.
4: Takie miasto jest na świecie, gdzie dziewczynki jak ptaszynki, bajki, dzierlatki, sikoreczki, gąbeczki. To prawdziwy raj dla ducha, gdy ci taka w ucho grucha. Takie miasto jest na świecie, gdzie dzieweczki jak z bajeczki, bazyliszki i syrenki. Anielice i babice, lepiej nie patrz tak,

0: Muzyczna nowość w Radiu Praga.
1: Cześć, z tej strony Zakuka.
2: Pozdrawiamy serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Posłuchajcie naszej najnowszej piosenki.
3: Za

0: To była nowość.
1: Dzień dobry w Radiu Praga.
2: Cześć, tu Krzysztof Zalewski. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Praga.
1: Słuchacie Radia Praga.
3: Michał Wawrykiewicz, adwokat, poseł do Parlamentu Europejskiego z Koalicji Obywatelskiej.
4: Ważnym aspektem na rynku pracy są parytety w zarządach. Rok 2026 to czas weryfikacji unijnej dyrektywy o kobietach w zarządach spółek giełdowych. Czy nowe prawo zadziałało?
3: Dyrektywa Women on Boards z 2022 roku powinna być implementowana już w tym roku. W tej chwili, jeśli chodzi o to, co, z czym mamy do czynienia w Polsce, no niestety jesteśmy jeszcze daleko od tych wymogów, które przewiduje dyrektywa. Przypomnę, że tutaj powinno być 40% kobiet w radach nadzorczych spółek, 33% w organach zarządzających. Oczywiście dotyczy to tylko wielkich przedsiębiorstw, czyli przedsiębiorstw, które zatrudniają powyżej 250 osób, które mają obrót na poziomie 50 milionów euro. Natomiast jedynie 12 spółek z giełdy papierów wartościowych w Warszawie spełnia na dzisiaj te wymogi, więc dużo przed nami. Wierzę w to, że ta dyrektywa będzie szybko wprowadzana w Polsce i że będziemy mogli dogonić te trendy unijne, dlatego że kobiety są w trudniejszej sytuacji z uwagi na uwarunkowania kulturowe, historyczne, przede wszystkim z uwagi na macierzyństwo i powinny być chronione w tym zakresie. Ich udział w życiu społecznym, w życiu gospodarczym, w życiu politycznym ze wszechmiar jest potrzebny. Mówię o takim parytetowym zwiększeniu ich obecności.
4: Czy to słuszny kierunek, aby prawnie gwarantować kobietom miejsca w zarządach?
3: Wydaje mi się, że jest to słuszny kierunek, aby gwarantować kobietom miejsca w zarządach, w radach nadzorczych na podstawie prawa, dlatego że widzimy przez ostatnie dekady, że samo się to nie dzieje. Kobiety mają trudniejszy dostęp do pewnego szczebla hierarchicznego kariery z uwagi na wiele okoliczności i jeśli nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nie byliśmy tego w stanie zrobić jako społeczeństwa w Unii Europejskiej naturalnie, to powinniśmy pomóc legislacyjnie. Uważam, że to bardzo pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie gospodarek w Unii Europejskiej, gospodarki w Polsce, dlatego że kompetencja leżąca po stronie kobiet, które mogłyby wchodzić do rad nadzorczych, do zarządów, do organów w ogóle zarządzających przedsiębiorstwami, z korzyścią wpłynie na polską ekonomię.
4: Jakie bariery systemowe blokują powrót kobiet na rynek pracy i co zrobić, aby je bardziej aktywizować?
3: Istnieje bardzo wiele barier, które niestety powodują, że kobietom w tej drodze zawodowej jest znacznie trudniej. Samo macierzyństwo jest taką naturalną barierą i bardzo wiele kobiet po okresie macierzyństwa nie decyduje się na powrót na rynek pracy, co no, odbija się niekorzystnie na funkcjonowaniu tego rynku, dlatego że wiele kompetencji po prostu nie jest wykorzystywanych. Mówię o kompetencjach kobiet. Uważam, że ze względu na te dysproporcje, nierówności, właśnie rozwiązania systemowe, legislacyjne powinny wychodzić naprzeciw tym potrzebom.

za jeziorkiem na Kamionku kusi zielonością Skaryszewski Park. Drzewa szepcą opowieści o schadzkach i rozstaniach zakochanych par.

Jazz Siesta w radioproga.pl. Kolejny amerykański muzyk jazzowy, bo jak wiadomo, jazz Ameryka to kolebka jazzu. Nazywa się Donald Byrd. A właściwie, tutaj Państwo posłuchajcie, wołać go powinniśmy Donaldson Toussaint Overture Byrd II. Bardzo interesujące imię, nazwisko i przydomek. Urodzony 9 grudnia 1932 roku w Detroit, a zmarły 4 lutego 2013 roku w miejscowości, które się nazywa Teaneck. To, tak jak wspomniałem wcześniej, amerykański trębacz jazzowy i rytm bluesowy. Laureat niezwykle prestiżowej nagrody jazzowej NEA Masters Award. Donald Byrd występował z Lionelem Hamptonem jeszcze zanim ukończył szkołę średnią. O Lionelu Hamptonie jeszcze w tej audycji będzie. Po ukończeniu służby wojskowej, którą odbył grając w orkiestrze, uzyskał stopień licencjacki w Wayne State University oraz stopień magisterski w Manhattan School of Music. Następnie dołączył do The Jazz Messengers Arta Blackleya, zastępując Clifforda Browna. Zanim w 1956 opuścił The Jazz Messengers, występował z wieloma znanymi jazzmenami. W latach 70. odszedł od swojego hard popowego stylu w kierunku jazz fusion i rhythm bluesa. Razem z Maisel Brothers wyprodukował Black Byrd, który okazał się wielkim hitem i najlepiej sprzedawanym albumem wytwórni Blue Note w historii. Następne albumy Place and Space, Stepping into Tomorrow and Street Lady odniosły niewiele mniejszy sukces i nadal tworzą sporą bazę sampli dla dzisiejszych artystów AC jazzowych, takich jak na przykład Us Three. Donald Byrd wykładał muzykę na Rutgers University, Hampton Institute czy New York University. W 1974 roku utworzył Blackbirds, grupę grającą jazz fusion, złożoną z jego najlepszych studentów. Stworzyli kilka niezapomnianych hitów, takich jak Walking in the Rhythm oraz Blackbird's Theme. Wszystkie te informacje mam dzięki, no oczywiście, Wikipedii. Dziś zagramy dla Państwa dwa utwory Donalda Byrda. Pierwszy to Parisien True Gefahr, a kolejny to Salt Peanuts. Donald Byrd w Jazz Sieście. Bardzo proszę, słuchajmy.

0: Radio Praga.
1: Cześć, tu Cieniu. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga.
2: Radio Praga wybija rytm.
3: Jazz Siesta, Damian Sawicki z tej strony, Radio Praga.pl jak najbardziej i wciąż dla Państwa. Grzegorz Masłowski to kolejny artysta, którego muzykę będziemy prezentowali w naszej Jazz Sieście, a to dlatego, że 28 czerwca 2025 roku wydawnictwo SJ Records, które już doskonale poznaliśmy z jakości nagrań, jakie nam wysyłają, nagrało jego płytę i ten materiał, który nosi tytuł True the Hourglass, właśnie tego dnia ujrzał światło dziennie. Okazuje się, że jest to autorski i debiutancki album, opisany jako album jednego z najbardziej rozchwytywanych perkusistów jazzowych w Polsce, a więc Grzegorza Masłowskiego. Posłuchajmy. True the Hourglass to debiutancki album

Quintetu, tego wybitnego perkusisty z Krakowa, prezentujący różnorodne oblicza współczesnego jazzu. Obok autorskich kompozycji lidera, a więc Grzegorza Masłowskiego, znalazły się tu także utwory saksofonistów zespołu. Jest tu także kompozycja czeskiej trębaczki Sztiepanki Balcarowej, od lat współpracującej z Masłowskim, oraz kompozycja legendarnego polskiego saksofonisty Janusza Muniaka, muzycznego mentora Grzegorza Masłowskiego. Brzmienie zespołu opiera się na dialogu dwóch saksofonów tenorowych, których współbrzmienie nadaje muzyce charakterystyczny kolor i fakturę. W kompozycji Muniaka instrumentarium ulega zmianie. Pojawiają się tu dwa saksofony sopranowe, które otwierają nową przestrzeń dźwiękową. Każdy utwór stanowi pole do improwizacji, pozwalając muzykom na pełne wyrażenie indywidualnego stylu i twórczej wizji. Parę słów o muzyku, o liderze tegoże kwintetu, jak czytałem, tak, kwintetu. Grzegorz Masłowski to perkusista jazzowy, zdobywca licznych nagród indywidualnych i zespołowych na międzynarodowych festiwalach takich jak Geo Jazz Festival w Hiszpanii, Jazz Juniors czy Jazz nad Odrą. Jest laureatem programu Młoda Polska 2016 oraz dwukrotnym zdobywcą nagrody Andel za najlepszą jazzową płytę roku w Czechach. Współpracował z czołowymi artystami z polskiej sceny jazzowej, a jego muzykalność, technika i zaangażowanie zostały docenione przez środowisko muzyczne. Jego podejście do muzyki połączone z pracowitością i konsekwencją czyni go cenionym sidemanem w wielu topowych projektach. Drodzy słuchacze, skład większości kompozycji na płycie to Grzegorz Masłowski, Marcin Kaletka, Jarosław Bothur, Mateusz Pałka i Piotr Południak. W Jazz Sieście zagramy trzy kompozycje tegoż kwintetu. Otóż będzie to utwór, który się nazywa New Indeed, napisany przez Grzegorza Masłowskiego. Wspomniany utwór skomponowany, napisany przez Sztiepankę Balcarową, ukaże się tuż po, czyli The Silence of Snow. I rozmyślanie na sopranie Janusza Muniaka, wspomniany również w tej zapowiedzi utwór, będzie zakończy set poświęcony płycie Grzegorza Masłowskiego Through the Hourglass. Słuchamy.

0: Radio Praga.
1: To jest Jazz Siesta w radiopraga.pl.
2: Radio Praga, Radio Praga.
3: Hi guys, this is Karinette and you're listening to Radio Praga.
4: Radio Praga, wybija rytm.
1: Jazz Siesta, Radio Praga, Damian Sawicki, przed nami kolejni artyści. Schmidt, Święs i Frankiewicz popełnili płytę, która się nazywa Eter i którą otrzymaliśmy dzięki wydawnictwu SJ Records. Otóż płytę myślę, że ciekawie i uważnie opisali niektórzy dziennikarze zajmujący się jazzem w naszym kraju i też dwa z kilku cytatów chciałbym dzisiaj Państwu przytoczyć, żebyście mogli się dość fajnie wczuć w atmosferę płyty, a potem oczywiście trzy utwory z tej płyty dla Państwa zagramy. Adam Dobrzyński z portalu Ale Muzyka oraz z Jazz TV o płycie Ether napisał tak. Krążek jest improwizacją trójki wybitnych instrumentalistów, w której artyści malują przestrzenie dźwiękowe oraz emocjonalne w czasie rzeczywistym, rozwijając spontanicznie rodzące się motywy oraz eksplorując płaszczyzny energetyczne i wyrazowe, często zahaczające o niuanse i detale brzmieniowe. Kluczem do powstania albumu jest wzajemna i nieustanna interakcja oraz niemal metafizyczne wyczucie chwili. Marek Romański z Jazz Forum dodaje: Eter to pokaz kreatywności i współodczuwania muzyki przez trzech obdarzonych niezwykłą wyobraźnią artystów. Jest w niej ogromna przestrzeń, którą wypełniają swoimi partiami muzycy. To tajemniczy, zapraszający do siebie świat improwizacji i artystycznej intuicji. O tej intuicji, o tej improwizacji, o tych i tych trzech muzyków, a więc Schmidt, Święs, Frankiewicz, posłuchacie Państwo w trzech utworach, płyta Eter, wydawnictwo SJ Records. Słuchamy.

0: Radio Praga.
1: I znowu lądujemy na naszym krajowym, polskim podwóreczku i tu zajmiemy się biografią, życiorysem, twórczością polskiego saksofonisty jazzowego, kompozytora i pedagoga, pana Tomasza Wenta, urodzonego 3 maja 1990 roku w Gdańsku. Jako student klasy saksofonu z wyróżnieniem ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Ipińskiego we Wrocławiu, otrzymując jednocześnie nagrodę Dyplom Roku 2014. Ponadto wyróżniony został nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla najbardziej uzdolnionych studentów uczelni artystycznych w Polsce. We wrześniu 2019 roku obronił stopień doktora na Wrocławskiej Akademii Muzycznej, gdzie obecnie jest wykładowcą. Pierwsza autorska płyta saksofonisty Tomasz Wendt Trio and Atom String Quartet Behind the Strings zdobyła uznanie w polskim środowisku muzycznym, co zaowocowało przyznaniem nagrody Fryderyka w 2017 roku w kategorii jazzowego debiutu fonograficznego. Po 3 latach od tak głośnego debiutu fonograficznego w roku 2019 na rynku pojawił się kolejny album z muzyką autorską Tomasza, Chapter B, i z tej, że płyty zagramy niebawem coś dla Państwa. A tym razem w tej płycie Wendt nagrał album, jak piszą, o intrygującej fakturze brzmieniowej. Na tej płycie wybrzmiewa muzyka takich instrumentów jak saksofon, instrumenty klawiszowe, skrzypce i perkusja. Ta płyta również została bardzo pozytywnie przyjęta przez środowisko muzyczne, czego dowodem może być duża ilość pochlebnych recenzji oraz intensywna działalność koncertowa kwartetu. Saksofonista ma w swoim dorobku współpracę z wieloma wybitnymi artystami z muzycznego, z jazzowego świata, do których należą m.in. Grzegorz Nagórski, Piotr Wojtasik, Mateusz Smoczyński, Joachim Menzel, Michał Miśkiewicz, Rafał Sarnecki, Artur Lesicki, Urszula Dudziak, Amerykanie Eric Allen czy Dean Brown, ale również muzycy muzyki rozrywkowej rodzimego rynku, tacy jak popularnej czy soft rockowej, tacy jak Taco Hemingway, Jarecki czy Grubson. W jazzieście, moi Państwo, jak już powiedziałem, muzyka z płyty Chapter B Tomasza Wenda, a będą to utwory, utwór tytułowy płyty, czyli Chapter B, następnie First Steps i na końcu, przewrotnie nieco, zamkniemy opowieść o Tomaszu Wendcie utworem Opening. Tomasz Wendt, Jazz Siesta, radiopraga.pl. Zapraszam.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Z tej strony Mateusz Gędek. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Radio Praga
1: wybija rytm. Jazz Siesta, Radio Praga. Witam ponownie. Drodzy Państwo, niedawno otrzymaliśmy płytkę, która się nazywa Fickle, autorstwa Judyty Pisarczyk i jej kwartetu. Okazuje się, że to trzeci album jednej z najbardziej wyrazistych wokalistek młodego pokolenia polskiej sceny jazzowej. Fickle to materiał dojrzały i konsekwentny artystycznie. Opowieść o zmienności i nieprzewidywalności emocji, myśli i zdarzeń, przeniesiona na język współczesnego jazzu. Na płycie znalazło się 8 utworów, w tym 6 autorskich kompozycji liderki z tekstami w języku angielskim. Program uzupełniają 2 standardy. Invitation Bronisława Kapera oraz Round Midnight Theoloniusa Monka. Zaprezentowane w świeżych, oczywiście autorskich aranżacjach. Album nagrany został przez Judytę Pisarczyk Quartet w składzie. Judyta Pisarczyk wokal, Franciszek Raczkowski fortepian, Alan Wykpisz kontrabas i Grzegorz Pałka perkusja. Judyta Pisarczyk jest laureatką między innymi Best Vocalist na festiwalu Johnny Raducanu, Grand Prix Ladies Jazz Festival oraz wyróżnienia w ankiecie Jazz Top magazynu Jazz Forum. Koncertowała, drodzy słuchacze, na licznych festiwalach europejskich i współpracowała z artystami takimi jak Bobby McFerrin, Dave Liebman czy Randy Brecker. Z perspektywy SJ Records, drodzy Państwo, czyli wydawnictwa, od którego tą płytkę otrzymałem i za co bardzo dziękuję, płyta Fickle to ważny głos młodej sceny, album autorski, świadomy i wyraźnie zarysowany stylistycznie. SJ Records i ja również rekomenduję go Państwu i Państwa uwadze i zapraszam do wysłuchania 2 utworów z tej płyty. Utwór oczywiście tytułowy Fickle, a potem utwór 4C. Zapraszam do słuchania.

0: Radio Praga. Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Płyta Hersey to tytuł 16 albumu trębacza jazzowego Piotra Schmidta. Po płycie Komeda Unknown 1967, która po raz kolejny pokazała Schmidta jako genialnego aranżera, nadeszła pora na ponowne zaproszenie słuchaczy do świata jego autorskiej muzyki. Tym razem to emocjonalna podróż pełna tajemnic i niedopowiedzeń. Tytuł Hersey odnosi się do zasłyszanych informacji bez potwierdzenia, które często prowadzą do nieporozumień i zafałszywanego postrzegania rzeczywistości. Nowy album trębacza staje się dla niego przestrzenią do starcia się z tymi pogłoskami za pośrednictwem swojej muzyki, by finalnie spróbować dostrzec prawdę wolną od subiektywizmu. Trzy utwory z tej płyty. Serdecznie zapraszam.
1: Radio Praga.
2: Okay, cool. Yeah.

0: To jest Jazz Siesta w Radio Praga.pl.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Cześć, tu Margaret, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Praga.pl.
3: Radio Praga, wybija rytm. Radio Praga, wybija rytm.
4: Dzień dobry, tu Artur Dudkiewicz. Witam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Zapraszam do posłuchania utworu z mojej najnowszej płyty Od dźwięku do ciszy, czyli od zewnętrznego zgiełku do wewnętrznego świata harmonii.

bien.

bukan.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Moja droga, tutaj czas płynie tak samo jak zawsze. Nawet już nie potrafię powiedzieć szybko czy wolno. Żyję według starego, sprawdzonego schematu. Tak samo jak przed twoim i przyznaję to z bólem.

bardzo zaskoczyło mnie twoje nagłe zniknięcie. No bo ja bym, jak sądzę, nie potrafił tak uciec. Rzucić wszystkim, zapomnieć, wymazać te długie lata i uznać za niebyłe, dawne przyzwyczajenia. Powinnaś tu wrócić, może spektakularnie, przy dźwiękach orkiestry i jęku wiwatujących tłumów. A może właśnie skrycie, w przebraniu zdejmując dopiero przede mną kamuflującą maskę. Sama wiesz, że stąd nie da się tak naprawdę wyjechać. Sama wiesz, że być daleko stąd to wciąż tylko znaczy być tutaj. Ci, o których pytasz w listach, też tak sądzą, ale coraz mniej mam z nimi kontaktów. Nie chcę mi się do nich dzwonić. Sorry, nie chcę mi się dzwonić. Sorry, już nie mam siły.

A jeśli chodzi o dziewczynę zasypiającą na kanapie, to ja wtedy żałowałem, że nie powiedziała pokryj mnie. Czy to źle o mnie świadczy, bo ja sam już nie wiem. Powiedz mi, bo ja już nic nie wiem.

aż tak mocno jak ja, tak tkliwie, żarliwie, tak wiesz. Do ostatka, do szału, do dna, pozdradzaj mnie wtedy i grzech.

że na nie, kiedy z tobą gadam o głupotach albo o tych poważniejszych sprawach. Nadal nie wiem, co masz w planach, ale może posiedzimy trochę dłużej, posłuchamy razem. Mam, zwiedzam z tobą.

0: Witam wszystkich słuchaczy Radia Praga. Piątek, 12 stycznia w Karnawale i zapraszam do wysłuchania kolejnego programu z serii Eurodance Muzyka Dyskotekowa lat 80. i 90. Witam serdecznie prowadzący Piotr Openchowski. Dzisiaj, tak jak tydzień temu, podobnie po jednym wykonawcy, każdy wykonawca przedstawi jeden utwór i tak przez 2 godziny do godziny 17. A więc zapraszam do słuchania i dobrej zabawy. Rozpocząłem program od dwóch nagrań. Pierwsze nagranie to była Sissy Catch i utwór Kosiwa Young w wersji Maxi. Następnie Bananarama, Venus w wersji Fozman Remix. I teraz kolejnych dwóch wykonawców. Najpierw Mother Talking, utwór You're My Heart, You're My Soul w wersji rap. A następnie Dead or Alive, You Spin Me Round Like a Record w wersji Murder Mix. Posłuchajmy.
1: on your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

i wysłuchaliśmy dwóch utworów. Pierwszy to był duet Mother Talking i utwór Yo My Heart, Yo My Soul w wersji rap z 1998 roku, a następnie Dead or Alive i You Spin Me Round Like a Record w wersji Murder Mix. Teraz kolejni dwaj wykonawcy, dwoje wykonawców, Linda Jo Rizzo i utwór You My First, You My Last w remiksie, a następnie Ken Laszlo i utwór Tonight, Swedish Remix z 1986 roku. Posłuchajmy. Linda Jo Rizzo, a następnie Ken Laszlo.

i wysłaliśmy dwóch wykonawców. Pierwsza to była Linda Giorizzo i You're My First, You're My Last w remiksie, a następnie słuchaliśmy Kena Laszlo i utworu Tonight w wersji Swedish Remix z 1986 roku. Teraz grupa Space Synth, najbardziej chyba znana i popularna w tym gatunku muzyki, Lyser Dance i utwór Goddess Return z płyty oczywiście Future Generation, a następnie wielki hit Flames of Love i Fancy. Posłuchajmy.

Wysłuchaliśmy dwóch utworów. Pierwszy to był grupy Laser Dance, utwór Goddess Return. Następnie Fancy i jego wielki przebój Flames of Love. Teraz grupa Bad Boys Blue i utwór You Are Woman w remiksie z 1998 roku, a następnie wielki hit DJ-a Bobo There Is a Party. Posłuchajmy.

Wysłuchaliśmy dwóch hitów, przebojów. Pierwsze to grupy You Are Woman Remix na 1998 rok, a następnie słuchaliśmy DJ Bobo i utworu There's a Party. Teraz dwa kolejne przeboje, dwóch kolejnych wykonawców. Pierwszy to będzie London Boys, utwór My Love w wersji Extended, a następnie Samantha Fox, Touch Me w Blue Mixie. Posłuchajmy.

I wysłuchaliśmy grupy London Boys w utworze My Love w wersji Extended, a przed chwilą Samantha Fox w utworze Touch Me, I Want Your Body w Blue Mixie z 1986 roku. Teraz dwa kolejne utwory dwóch kolejnych wykonawców. Najpierw Savage i I Love Again, Special Remix, a następnie Koto i Dragon's Legend. Posłuchajmy.

i wysłuchaliśmy dwóch wykonawców. Pierwszy to był Savage i I Love Again w Special Remixie, a następnie grupa Koto i Dragon's Legend. Teraz grupa Bronski Beat z Markiem Almondem, czyli Jimmy Somerville w duecie z Markiem Almondem w utworze I Feel Love, a następnie Sabrina, utwór Hot Girl, remix 1987 roku.

I wysłuchaliśmy dwóch utworów. Pierwszy to był utwór grupy Bronski Beat pod tytułem I Feel Love, w którym Mark Almond z Jimmy Somervillem zaśpiewali razem w duecie. A następnie słuchaliśmy Sabriny i utwór Hot Girl z 1987 roku w remiksie. Teraz kolejni dwaj wykonawcy, kolejne dwa utwory. Najpierw grupa Projekt Space Synth o nazwie Proxon i utwór Space Travelers, a następnie Pet Shop Boys i In the Night w oryginal miksie. Posłuchajmy.

i wysłuchaliśmy dwóch nagrań. Pierwsze to było grupy Proxon, utwór Space Travelers, a następnie Pet Shop Boys w utworze In the Night w Original Mixie. Teraz na koniec jeszcze grupa Alphaville w utworze Dance With Me w wersji DJ Sapy Extended Remix. A ja dziękuję już Państwu za uwagę, dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego programu. Zapraszam za tydzień na kolejne Eurodance, muzyka dyskotekowa lat 80. i 90. Mam nadzieję, że wywołałem jakieś miłe wspomnienia z tamtych lat, nie tylko karnawałowe. Zapraszam więc do słuchania. Dziękuję za uwagę i zapowiedziane Alphaville.

0: Oto oko. Oko na NGO. Przyłóż ucho i poznaj świat, w którym indywidualizm jest atutem. Ludzie z pasją, rzeczy z duszą, miejsca nowych szans. Oko na NGO. Trzymaj oko i ucho na pulsie audycji Radia Praga. W każdy co drugi poniedziałek miesiąca. O godzinie 18. Zapraszam, Justyna Tawicka.
1: Radio Praga.

są. I właśnie wtedy ja byłem pewny, że to ten moment. Że to ten moment.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Dobry wieczór Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie w audycji Na Pradze. Ja się nazywam Damian Sawicki, jestem gospodarzem albo i gospodynią tego programu i będę się starał zabawić Państwa przez najbliższe dwie godziny do godziny 22. Drodzy moi kochani słuchacze, jak w każdej audycji na żywo staram się mieć swoje, tutaj w studio czy też telefonicznie gości. No i udało się to cudownie zrealizować również dzisiaj, bo gości będę miał dwoje, właściwie dwie organizacje, tak to nazwijmy. Już ze mną w tej chwili pierwszy gość, Andrzej Witkowicz. Witam cię, Andrzeju.
1: Bardzo mi miło, dzień dobry.
0: Andrzej reprezentuje dwie instytucje, dwie firmy, o których będziemy rozmawiali, ponieważ dziś wracamy do naszego fajnego, wydaje się, pomysłu dotyczącego praskiego przedsiębiorcy. Będziemy rozmawiali o tym, jak się robi biznes na Pradze i czy to się udaje, czy nie. I Andrzej nam o tym wszystkim poopowiada, a później koło godziny 21, mam nadzieję, w składzie ważnym i istotnym dołączy do nas grupa River Ross. Dzień dobry jeszcze raz, witaj Andrzeju, bardzo się cieszę, że dotarłeś.
1: Dzień dobry, witaj. Również się bardzo cieszę.
0: Słuchaj, Safe and Sound to jest firma, to jest instytucja, to jest organizacja, to jest no twoje miejsce pracy, która to powstała i ma miejsce na Pradze i w której to muzycy mogą poszaleć na swoich ukochanych instrumentach. Mało tego, mogą poszaleć i przy okazji mogą jeszcze nagrać bardzo dzięki waszej wsparciu technicznemu, bardzo dobry materiał.
1: Tak jest, dokładnie tak. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Ja jestem tutaj po to, aby właśnie trochę opowiedzieć, czym się zajmujemy. Z racji tego, że pan redaktor właśnie prowadzi taki cykl audycji Praski Przedsiębiorca. Działamy właśnie na Pradze, bo uważamy, że jest to świetne środowisko do tego, aby takie inicjatywy, no akurat takie jak nasza, artystyczne, rozwijać. Może opowiem, skąd w ogóle pojawił się pomysł na salę.
0: O to cię miałem właśnie zapytać, bo jakby ja wiem, że w którymś momencie sporo powstawało sal prób, ale to raczej były takie próbki niedoróbki bardzo często i muzycy, którzy próbowali w nich grać, no narzekali. Powstawały płyty może przemyślane, może fajne i ciekawe w koncepcji, ale źle nagrane. A wasza?
1: Znaczy ja szczerze mówiąc nie chciałbym mówić źle o konkurencji, okay, bo wiem z jakimi trudnościami oni się mierzyli. My również się z tymi trudnościami mierzymy, ale wydaje mi się, że po prostu aby pokonać te przeszkody trzeba mieć na to pewną koncepcję. Uważam, że my tą koncepcję mamy, jakby nasze wyniki o tym świadczą, że chyba w sposób umiejętny prowadzimy ten biznes i umiejętnie tym zarządzamy.
0: No to opowiedz, jak to się zaczęło? No
1: zaczęło się tak, że ten pomysł narodził się w zasadzie w głowie naszego szefa, Adama Krama, który słynie w tym środowisku artystycznym naszym z bycia właśnie takim twórcą innowacyjnych projektów muzycznych. Swoją drogą mam bardzo gorącą nadzieję, że uda się zaprosić tutaj do pana redaktora również Adama.
0: Ja też wejdę ci od razu w słowo. Mm-hmm. Moi drodzy słuchacze, zaczęliśmy od utworu grupy Wilki. Był to utwór Errol, pewnie zwróciliście na to uwagę. I tam, już w tej chwili, nie wiem czy przy nagraniu tego kawałka i puszczanego w tej chwili w naszym radiu był, ale pan Adam Kram jest obecnie perkusistą grupy Wilki i wszyscy ci, którzy chodzą na te fantastyczne widowiska, jakie Wilki tworzą, mogą go na garach grającego zobaczyć.
1: Dokładnie.
0: Opowiadaj
1: tak.
0: Dalej.
1: Polecam bardzo posłuchać i iść na koncert Wilków. Wracając, z racji tego, że część naszej firmy to również aktywni muzycy występujący jako sidemeni u boku znanych artystów, ta potrzeba rynku, żeby stworzyć taką przestrzeń właśnie do próbowania, była również jednocześnie naszą potrzebą. Oczywiście właśnie jako muzycy trudniący się tą formą artystyczną na co dzień mieliśmy jakieś tam rozeznanie w rynku w kwestii gdzie można takie próby zrobić, przygotowania do występów czy koncertów, ale po prostu wiele miejsc no, nie do końca spełniało nasze oczekiwania, no, nie do końca było tym, czym byśmy chcieli, żeby było. Również też słuchaliśmy głosów naszych znajomych muzyków, bo jednak to środowisko muzyczne jest dosyć wąskie i nie jest wcale takie szerokie. I oni też nam zaznaczali, że właśnie takiego dobrego miejsca no niestety nie ma, albo jest ich na tyle mało, że no ciężko na przykład o termin. Więc no z racji tego wywnioskowaliśmy, że w Warszawie takiego miejsca po prostu brakuje. Postanowiliśmy stworzyć taką przestrzeń i tworzyliśmy ją w ten sposób, jakbyśmy ją chcieli stworzyć dla siebie, bo szczerze mówiąc, my też byliśmy swoimi pierwszymi klientami. I też stąd wzięło się nasze hasło przewodnie, to główne, że jest to sala prób stworzona przez muzyków dla muzyków. Dostajemy takie zapytanie, często telefonicznie, mailowo, i od razu pytamy, czego byście sobie na tej próbie życzyli? W sensie, co potrzebujecie? Wysyłamy takie zapytanie sprzętowe, no i dostajemy zwrotkę. Tam mamy wszystkie wymagania, które musimy spełnić, aby taką próbę u nas przeprowadzić. No z racji tego, że mamy naprawdę bardzo solidny backline, czyli to całe nasze zaplecze sprzętowe, nagłośnieniowe, czyli wzmacniacze, kolumny, systemy monitorowe, mamy najwyższej klasy, więc jesteśmy w stanie takie próby u siebie przeprowadzić. No i później przechodzimy już tak naprawdę po ustaleniu terminu, kiedy to robimy, przechodzimy do przygotowania takiej próby. No, przygotowujemy tą próbę przed przybyciem artysty, tak aby artysta, który już przyjdzie, w zasadzie mógł rozpoczynać tą próbę. My dbamy o każdy szczegół, no i przeprowadzamy próbę. Co nas wyróżnia, to też jest, myślę, warte zaznaczenia, że do każdej próby przypisany jest opiekun. I myślę, że to jest też taka rzecz, która nas wyróżnia, bo oprócz tego, że my też te próby często realizujemy, chociaż tutaj gwiazdy też lubią przychodzić ze swoimi realizatorami, których znają, ale my też jesteśmy w stanie w przypadku jakiejś absencji pomóc w tym zakresie. W każdym razie mamy opiekuna danej próby, który jest po to na tej próbie, aby tworzyć komfort danemu artyście.
0: Jasne. Wspomnieliśmy już tu na początku, że studio Safe and Sound mieści się na Pradze. Ja jeszcze tylko uzupełnię, że na Pradze Północ, niedaleko Ronda Starzyńskiego. Adresu nie pomnę, ale powiem Państwu, że to jest w takim bardzo przyjemnym podwóreczku, w którym między innymi jest można coś dobrego zjeść, tak? Chyba jest też studio taneczne, z tego co kojarzę.
1: Nawet dwa. Nawet i właśnie dwa. Chciałem zauważyć, tak no. W kontekście, jeżeli rozmawiamy tutaj właśnie o Pradze, to że właśnie ten adres Burdzińskiego 5, niech Państwo zapamiętają, ponieważ wydaje mi się, że tam stworzyła się swego rodzaju taka, no można powiedzieć, kolebka może artystyczna tego regionu, bo mamy tam właśnie tak, oprócz naszych sal prób, obok ma swoją salę zespół Lemon, który też jest znany, popularny, są gwiazdami. Oprócz tego mamy dwie szkoły tańca, oprócz tego mamy jeszcze studio reklamowe i filmowe na górze, nad nami.
0: Drodzy Państwo, czyli oprócz Starej Pragi, oprócz miejsc związanych z ulicą Ząbkowską, oprócz tego regionu,

0: Radio Praga.
1: Być może dzięki współpracy z wami również niebawem już o nich usłyszymy. Czy pamiętasz, czy możesz powiedzieć, już tak w formie anegdoty nawet, z kim się fajnie, super pracowało, że było fantastycznie i że możesz poopowiadać, a z kim był kwas?
2: Znaczy powiem tak, kwasów nie było i to mówię z ręką na sercu, bo wydaje mi się, że muzycy, którzy zajmują się muzyką profesjonalnie, oni mają świadomość tego, że spotykamy się tam w pewnym celu. I my też mamy tego świadomość, zawsze jesteśmy przygotowani, więc kwasu, rozczarowania, czy danym artystą, tak jak jest takie przysłowie, że nie poznawaj swoich idoli, że lepiej nie poznawać swoich idoli, bo można się rozczarować. Nie mieliśmy takich doświadczeń, raczej wszystkich artystów wspominamy przynajmniej bardzo dobrze, a co do takich bardzo miłych rozczarowań, no to mogę opowiedzieć o swoim takim osobistym, bo ja jestem w zasadzie fanem wilków od dzieciństwa. Nawet wygrałem kiedyś mini playback show w drugiej klasie szkoły podstawowej właśnie z piosenką Wilków. To powiem, że jak pierwszy raz spotkałem właśnie pana Roberta Gawlińskiego, to byłem oczarowany jego osobą. W sensie jest naprawdę bardzo miłym facetem, z którym świetnie się współpracuje, którego świetnie się słucha. I który też świetnie słucha. I myślę, że to jest bardzo ważne. I super się patrzyło na jego, na niego podczas jego pracy. Widać było to ogromne doświadczenie, zarówno i sceniczne, i muzyczne. I myślę, że nasza cała ekipa mogła się wiele od niego nauczyć.
1: Dobrze. Pozdrawiamy Wilki, rzecz jasna. I jak najdłużej, oby jak najdłużej grali. Pozdrawiamy zresztą również pana Roberta Gawlińskiego. To spytam cię jeszcze o te zespoły, tak zwane, jak to ładnie ująłeś, hobbystyczno-amatorskie. Czyli te zespoły, które przychodzą popróbować,
2: pomuzykować.
1: Jak dużo takich zespołów gra na tą chwilę? I generalnie, czy preferujecie jakieś po prostu kierunki muzyczne, tak? Na przykład nie wpuścicie, nie wiem, black metalowców, ale za to z przyjemnością kapelę, nie wiem, disco polo, nie? Czy po prostu tych, którzy, co do których macie przekonanie, że nie poniszczą sprzętu, wpuścicie i niech próbują,
2: nie.
1: Wchodzą
2: na ten jesteśmy rynek. Jesteśmy bardzo otwarci na wszystkie rodzaje muzyki, na wszystkie gatunki, ponieważ muzyka ma łączyć, nie dzielić.
1: Pięknie.
2: Więc tutaj w ogóle nie ma takiego tematu nawet, że mielibyśmy kogoś nie wpuszczać ze względu na to, co gra. Staramy się pomagać i tworzyć ten komfort każdemu naszemu klientowi, niezależnie z jakim materiałem przychodzi, bo to jest jego materiał, więc on nie jest zły. On
1: ile
2: jest po prostu jego.
1: Próbuje teraz u was?
2: Szczerze mówiąc, w porównaniu do tych prób takich, bo też warto by było może słuchaczom opowiedzieć o tym, że tak naprawdę próby u nas dzielimy na dwa rodzaje. Są to próby klasyczne na tak zwanych paczkach, czyli z żywymi głośnikami, gramy na żywych instrumentach i słuchamy to z żywego głośnika. I na próby, które są bardziej takie profesjonalne, już stricte przeznaczone pod występy na scenach, przede wszystkim na dużych scenach, są to próby na tak zwanych uszach. I to są próby z systemami monitorów dousznych. I wtedy trochę to wygląda inaczej. W tym momencie proporcja jest taka, że większość naszych prób, które prowadzimy, to są próby klasyczne na paczkach. Ale to w zasadzie, szczerze mówiąc, tylko i wyłącznie z racji tego, że te próby na uszach, tak je nazwijmy, te bardziej profesjonalne, one wymagają po prostu więcej czasu. Nie jesteśmy w stanie aż tylu prób na uszach przeprowadzić w jednym czasie. No i też popytu na te próby nie jest tak dużo, bo tych profesjonalistów jest mimo wszystko mniej niż hobbystów.
1: To wejdę ci, przepraszam, słowo, czy te próby na uszach to jest to, co nosi miano jakby drugiej współdziałającej waszej domeny, tak, oprócz Safe Sound, sala prób, również jest to, co napisałeś mi w swoim biurze, jest coś takiego jak Safe Sound, technika sceniczna. To są te próby na uszy, czy to jest jeszcze coś zupełnie innego?
2: To jest
1: innego?
2: Jeszcze coś zupełnie innego, ale jest to takie, można powiedzieć, trochę przedłużenie naszej działalności, ponieważ faktycznie od kilku ładnych lat mamy za sobą już dziesiątki, setki udanych realizacji. Zajmujemy się również techniką sceniczną i produkcją takich wydarzeń jak eventy, jak koncerty, festiwale również mamy.

0: na swoim koncie, więc skoro jesteśmy w stanie odtworzyć warunki sceniczne dla artystów no, z najwyższej półki na sali prób, no to jesteśmy również w stanie zorganizować ich koncert.
1: Jasne.
0: I pod względem właśnie technicznym, czyli nagłośnienie, scenę, światło, multimedia też do tego dochodzą, więc również zajmujemy się tym, mamy w swoim zespole no, doświadczonych ludzi, którzy jeszcze nabierają doświadczenia, ale i jedni i drudzy są pasjonatami, więc nasz zespół jest bardzo zróżnicowany, ale łączy nas jedno, to jest profesjonalizm i to podejście do klienta. Chcemy te imprezy tworzyć klientem i my jesteśmy dla klienta, słuchamy jego potrzeb i po prostu tylko tak naprawdę doradzamy rozwiązania. Jesteśmy w zasadzie od tego.
1: Jasne. Drodzy słuchacze, to zapamiętajcie adres Burdzińskiego 5. Oprócz Safe Sound masa innych miejsc, dla których warto to miejsce odwiedzić, a zwracam się tutaj szczególnie do muzyków, jeśli narzekacie na miejsca, w których próbujecie, albo narzekacie na techników, którzy wam tak, a nie inaczej doradzają w trakcie waszych koncertów, to może na początku jakaś opinia ze strony Safe Sound, co można poprawić. Ale to jeszcze nie wszystko, Andrzeju, ponieważ ty jeszcze jesteś członkiem takiej grupy eventowej, tak to można nazwać, o której właśnie dziś wyczytałem. I to się nazywa bardzo ładnie, drodzy państwo, to się nazywa Stage Fever. I Andrzej jest tam no szefem muzycznym, nie, przepraszam, kierownikiem muzycznym.
0: Kierownikiem muzycznym.
1: To parę słów, proszę. Na czym ta zabawa w muzykowanie, tak? Czy to jest, bo to chyba tak, gracie po prostu, żeby bawić ludzi i super, że są też takie grupy. Na czym taka zabawa w muzykowanie i bawienie ludzi Stage Fever polega?
0: Dokładnie tak. Stage Fever to jest jeden z kolejnych takich nowatorskich muzycznych projektów właśnie Adama Krama, w którym mam przyjemność brać udział zarówno jako muzyk, gitarzysta, no i jak i kierownik muzyczny, też pełnię tą rolę i bardzo się z tego cieszę, że mogę swoją cegiełkę w ten sposób do tego projektu dołożyć. No jest to projekt eventowy, czyli mamy do czynienia z zespołem eventowym, który jest nastawiony, tak jak pan redaktor wspomniał, na zabawę. Gramy największe światowe hity i wyróżnia nas przede wszystkim, wydaje mi się, nasze podejście do tego, bo robimy to trochę niestandardowo, jak na polskie warunki takie rzeczy zazwyczaj się dzieją. Tańczymy. To też jest rzeczą trochę niezwykłą, znaczy szczerze mówiąc bardzo niezwykłą. Ja trochę mówię, że trochę, bo już się do tego przyzwyczaiłem, bo to robię. Ale dla naszych, dla ludzi, dla których gramy, no jest to rzeczą niezwykłą, że zespół nie dość, że gra, to jeszcze na dodatek tańczy. Dodatkowo mamy oprawę audiowizualną, nasze show jest starannie przygotowane i wyreżyserowane, no można powiedzieć i porównać to trochę do spektaklu. Mamy też efekty sceniczne, wyrzutnie CO2, wyrzutnie iskier, to wszystko jest ze sobą zgrane, wymyślone, zaprojektowane, tak żeby robić jak największe wrażenie na naszych odbiorcach i na naszych klientach. No może świadczyć to o naszej skuteczności, że no gramy średnio około no od 120 do 150 razy w roku. To jest naprawdę mega dużo, bo tak naprawdę no to wychodzi, że to jest co 3 dni. I tak w rzeczywistości jest, bo ja faktycznie jutro rano wstaję i jadę do Hiltona na Skalnicową i tam gramy kolejny event. I tak wygląda moja praca. Zachęcam do sprawdzenia, jeżeli szukacie państwo zespołu eventowego, no, który zapewni takie niezapomniane przeżycia, to polecam sprawdzić Stage Fever, na pewno nie będziecie zawiedzeni.
1: Drodzy słuchacze, Andrzej Witkowicz, członek, pracownik, organizator dwóch istotnie ważnych miejsc w życiu każdego prażanina w tej chwili, ja w to gorąco wierzę, bo choć Stage Fever, adres Stage Fever to Białołęka, ale myślę, że ci sami ludzie i można z nimi, czyli z ludźmi prowadzącymi Safe Sound i Stage Fever na Burdzińskiego 5 pogadać i o wszystkich, o warunkach współpracy, a nawet myślę, że to są tak otwarci ludzie, że nie wszystko się musi zaraz rozbijać o monetę. Pan Andrzej Witkowicz, słuchajcie, moi drodzy, bardzo był gościem audycji na pracę. Ja ci bardzo, Andrzeju, dziękuję. Trzymam dziękuję kciuki również za waszą działalność. Trzymam, żebyście się z Pragi nigdy nie wyprowadzili, żebyście kolejne projekty również umieszczali na naszej dzielnicy, bo dzięki takim ludziom jak wy i tym pomysłom no Praga po prostu zyskuje, mówiąc wprost, a ja się bardzo cieszę, że mogę cię mieć w studiu i posłuchać o tym, co robicie, a przecież jesteśmy, ja mieszkam bardzo blisko, jesteśmy sąsiadami.
2: To jest podcast audycji Na Pradze, której partnerem jest Galeria Wileńska. Hey! Wyszedł Josef!

0: codziennie w godzinach od 14 do 16 gramy dla was audycję Polacy nie gęsi. Same najlepsze polskie piosenki.
1: Jezu, ja się cieszę.
2: Radio Praga.

0: pytanie jakie jest?
1: Pytanie takie jest. Szanowny panie Alanie, ze mną pan Alan Starski. Ogromny zaszczyt móc z panem rozmawiać. Chciałam poprosić o komentarz, jeśli chodzi o firm LARP, dzisiaj nagrodzony, ponieważ pani Grażyna Torbicka we wcześniejszej rozmowie ze mną powiedziała bardzo ciekawą rzecz, że to jest troszeczkę taki kino moralnego niepokoju naszych czasów. Czy pan się z tym zgadza?
0: Znaczy ja to troszeczkę inaczej odbieram. Ja to odbieram jako sympatyczny film, który stara się w tym czasie, kiedy są właśnie filmy, te filmy niepokoju moralnego, bo jednak filmami dosyć ponurymi, a ten film, nasze czasy nie uważam, że są takie wesołe strasznie. I dlatego w kontrze do tego ten film, który ma takie dosyć proste przesłanie miłości, przyjaźni, jakiejś solidarności pomiędzy dziećmi w sumie, czy szkolnymi, to jest dla mnie taka no, sympatyczna przygoda. To jest film, który ma wszystkie zalety, ale też i wady debiutu, bo to jest film, który jest zrobiony w na pewno krótkim czasie, nie wiem dokładnie, ale zrobiony jest bardzo dobrze. Od strony technicznej otwarcie tego filmu jest fantastyczne, które przypomina mi kopie tych wielkich, bardzo drogich filmów amerykańskich. Także mam dużo takiej, no, w zasadzie podziwu dla tego reżysera, który opanował taki dosyć ryzykowny temat, połączenie tej fantazji z realnością, miłości wydumanej z miłością prawdziwą. Jest sympatyczne, miłe doświadczenie.
1: Czy zechciałby pan powiedzieć kilka słów do słuchaczy Radia Praga, którzy na pewno są zagorzałymi zwolennikami pana filmowej kariery?
0: Chciałbym powiedzieć, oglądajcie filmy. Jest dużo filmów dobrych, jest dużo filmów bardzo dyskusyjnych, ale im więcej filmów się obejrzy, tym fajniej się czuje. Nowe trendy, nowe pomysły, poznajcie nowych reżyserów. Oglądajcie jak najwięcej filmów.
1: Pięknie dziękuję.
0: Dzień dobry słuchaczom. Pozdrawiam was wszystkich. Pozdrawiam Radio Praga. Alan Starski.

0: Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12.
1: Radio Praga.

O czym myślą koty? Oto jest pytanie. Audycja Kocie Radio o wszystkim tym, co chcielibyście wiedzieć o kotach, a boicie się ich zapytać. O kocim języku, szyfrach i znakach, miłości, starości, pożegnaniach i powitaniach. Masz kota w głowie? Kocie Radio jest dla ciebie. Hator, hator, hator. Zapraszamy. Justyna Tawicka i kot Brunio.

0: wejść w koci świat. To wcale nie jest takie proste i wbrew pozorom, nawet jeżeli wydaje się nam, że mamy ten właściwy kod dostępu, to potrzebny jest jeszcze do tego świata klucz, a on spoczywa w kocich łapach. Są jednak tacy czarodzieje, jak mój dzisiejszy gość, który umiejętnie od lat potrafi otwierać drzwi do kociego świata, bo koty są jej pasją od ponad 20 lat. Najpierw jako domowi przyjaciele, później jako fundacyjni podopieczni, a w końcu jako jej klienci, w których imieniu stara się tłumaczyć świat ich opiekunom. Autorka licznych poradników, m.in. Rozmowy z kotem, technik weterynarii i dyplomowana behawiorystka zwierząt towarzyszących oraz zoodietetyczka kotów, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk jest moim gościem w pierwszej audycji premierowej Kocie Radio. Bardzo serdecznie witam pani Małgorzato i dziękuję, że pani zgodziła się na rozmowę.
1: Dzień dobry, witam.
0: Pani Małgorzato, jest pani autorką poradnika, książki Rozmowy z kotem. Stąd taki pomysł, żeby pogadać dziś o gadaniu. Jak to jest? Bo zdolności wokalizacyjne kota to około 100 różnych dźwięków. Proszę mnie poprawić, jeżeli ja się mylę, a ludzkie ucho rejestruje tylko 30% z nich. Reszta jest dla nas niesłyszalna. Czym właściwie jest kocia mowa, czyli jak gadać z kotem, aby się dogadać?
1: No rzeczywiście jest tak, że my wielu dźwięków, które koty są w stanie wydawać, faktycznie nie rejestrujemy. To wynika z tego, że kocia komunikacja wokalna odbywa się na szerszej częstotliwości niż to, co rejestruje nasze ucho. Koty, szczególnie jeśli chodzi o te bardzo wysokie dźwięki, są tutaj dosyć uzdolnione i wręcz badania pokazują, że częstotliwość, którą koty mogą osiągać w różnych wydawanych przez siebie dźwiękach, jest zbliżona do tych częstotliwości, którymi komunikują się nietoperze. Więc faktycznie no, nie jesteśmy w stanie części z tych dźwięków usłyszeć i też, co za tym idzie, nie jesteśmy w stanie na nie zareagować. I tutaj koty idą nam na rękę pod tym względem,
0: na
1: ponieważ
0: łapę.
1: Kiedy...
0: Wręcz na łapę.
1: Właściwie na łapę, tak. Ponieważ one też żyjąc z nami uczą się i starają dopasować swój zakres wydawanych dźwięków do tego, na co my reagujemy. Czyli kot obserwując człowieka, wiedząc, jakie dźwięki przynoszą efekt, stara się raczej właśnie z tego zakresu korzystać. I to się tak, no powiedzmy troszeczkę umownie mówi, że my słyszymy około te 30%, bo po prostu te 30% to jest nasz zakres słyszalności. Natomiast jeśli chodzi o konkretne dźwięki, to tego nikt tak chyba do końca idealnie nie policzył, chociażby z tego względu, że każdy kot ma trochę inną mowę swoją, troszeczkę inny sposób komunikacji. Języka każdego kota troszeczkę uczymy się indywidualnie, ponieważ pamiętajmy, że kocia mowa to nie są tylko dźwięki, tak? To jest tylko 1/3 z tego, co koty nam prezentują, ponieważ do grupy zachowań komunikacyjnych kocich oczywiście włączamy wokalizację, czyli wszelkie dźwięki, które kot z siebie wydaje w różnych sytuacjach i w różnych też nastrojach. Natomiast do tego dochodzą też komunikaty wizualne, czyli mimika, postawa ciała, ułożenie futra, to w jaki sposób kot siedzi, leży, stoi, porusza się i tak dalej. I jeszcze trzecia grupa sygnałów, w których my jesteśmy najsłabsi, jeśli chodzi o komunikację, to są sygnały zapachowe, czyli wykorzystanie przede wszystkim sygnałów semiochemicznych, czyli feromonów, a dodatkowo no, również też mocz kał, czyli ta taka trudna grupa komunikatów, która często no, powoduje po naszej ludzkiej stronie dyskomfort i też no, przez koty jest wykorzystywana w konkretnych sytuacjach, także jakby kocia mowa nie może się tutaj zamykać tylko w kwestiach mowy typowo, tak. Ale zawsze musimy na kota patrzeć trochę szerzej i czytać go w całości. To bardzo ważne, żeby go dobrze zrozumieć.
0: Właśnie, to jest to, o co chciałam też zapytać, że kocia mowa to nie tylko fonia, to nie tylko wizja, to nie tylko ta strefa zapachowa. to jest też i właściwie to się właściwie łączy, szereg sygnałów mimicznych, tak jak ja Państwu wymienię, na przykład ułożenie szpar ocznych, wibrysów, czy napięcie mięśni kociej twarzy, korzystam z opracowania Pani Małgorzaty i to, co Pani powiedziała przed chwilą, że nie można czytać, czy nie powinno się czytać w cudzysłowie, kota po kawałku. Czyli jeśli, Pani Małgorzato, kot jest całością, to jak łączyć te w cudzysłowie kropki, żeby potrafić spojrzeć na kota holistycznie, żeby to wszystko ogarnąć, żeby być wpuszczonym do jego świata pod względem tego gadania z kotem.
1: Tutaj rzeczywiście troszeczkę nam pomaga internet, ponieważ mamy sporo różnych poradników, sporo różnych aplikacji nawet, które pomagają odczytać właśnie kocie sygnały. Taką bardzo ciekawą aplikacją, czy też stroną internetową jest strona dotycząca kociego grymasu twarzy, a właściwie skali tego grymasu, czyli to jest akurat taka angielska strona o nazwie Feline Grimace Scale. I tam możemy sobie poobserwować różne wyrazy twarzy kociej, ale również w kontekście ułożenia ciała, głowy, uszu, oczu i to wszystko zebrać w całość. To była w ogóle strona, która powstała po to, żeby ułatwić opiekunom rozpoznawanie złego samopoczucia u swoich zwierząt. Mm-hmm. I to jest coś, na co w ogóle warto zwrócić też uwagę, że koty często ukrywają swoje problemy, ale z drugiej strony wysyłają takie mimowolne sygnały, z których my możemy odczytać, że na przykład kot gorzej się czuje, że kot jest w jakiejś słabszej kondycji, chociażby, że coś go boli. I tutaj troszeczkę nam takie poradniki pomagają. Są też takie słynne opracowania, które powstały już wiele, wiele lat temu, zostały wykonane przez takiego badacza kocich, w ogóle zwierzęcych zachowań o nazwisku Leyhausen i one funkcjonują pod nazwą tak zwanych kwadratów Leyhausena. Tam mamy rozrysowane, mamy dwa takie kwadraty dotyczące kotów. Jeden pokazuje nam głowę i mimikę kota, a drugi pokazuje nam sylwetkę, czyli jakby całe zwierzę. I one są takimi graficznymi obrazami, jak zmienia się zarówno właśnie kocia mimika, jak i kocia postawa od takiej pozycji całkowicie neutralnej, aż do, w zależności od tego, w którą stronę będziemy ten kwadrat czytać, albo w kierunku wzmożonej agresji, albo wzmożonego lęku. I tam możemy sobie też to poobserwować, w jaki sposób to wszystko się modyfikuje, więc tak naprawdę pierwszą rzecz, którą musimy tak zrobić ze swojej strony, kiedy chcemy się jakoś z tym kotem dogadywać, to musimy się nauczyć go obserwować, ponieważ jeżeli nie będziemy potrafili wyłapywać tych często bardzo subtelnych sygnałów, to nie będziemy w stanie też ocenić tak naprawdę, w jakim ten kot jest nastroju, jak się czuje, co próbuje nam przekazać. I to po naszej stronie jest spora część tej odpowiedzialności za sukces, bo to my musimy czytać. I tak naprawdę kociej mowy, tak koniec końców, w moim odczuciu nie da się nauczyć ani z książki, ani z filmiku, ani z żadnego kursu, tylko to jest wiedza, którą się zbiera latami, obserwując konkretne zwierzęta w konkretnych sytuacjach. Pamiętajmy właśnie o tym, że koty trzeba obserwować w sposób tak zwany kontekstowy, czyli jak kot się zachowuje w danej sytuacji, co go otacza, jaka jest ogólna, na przykład ogólne otoczenie, czy tak. Ten kot jest w domu, czy jest w obcym miejscu, czy są obok niego osoby, czy też zwierzęta, które zna, czy sytuacja jest dla niego bezpieczna, czy stresująca.
0: Tak zwany kontekst, prawda? Kontekst, w którym kot się w danym momencie znajduje, to jest istotne.
1: Tak. Czy ten kot jest na przykład w lecznicy, gdzie będzie się zachowywał zupełnie inaczej i bardzo często pod wpływem stresu będzie też wysyłał kompletnie inne sygnały. Więc to wszystko trzeba wziąć pod uwagę. I oczywiście mamy takie poradniki, które mówią, jeśli kot ma luźne policzki, opuszczone lekko wąsy, lekko przymrużone oczy, już uszy w pozycji neutralnej, to znaczy, że jest zrelaksowany. No okej, w porządku, ale też właśnie nie możemy się zamykać w korzystaniu z takich stricte opisów, chociaż one, zwłaszcza dla osoby początkującej, bywają przydatne, bywają fajną wskazówką. Bo no, jeżeli ja widzę kota, który jest wbity w kąt pomieszczenia, ma szeroko otwarte oczy, jest skulony, ma bardzo powiększone źrenice, nastroszoną sierść i kiedy zaczynam się do niego zbliżać, to on syczy, no to nie trzeba być Einsteinem, żeby wymyślić, że ten kot nie chce kontaktu i raczej będzie zadowolony wtedy, kiedy ja zniknę z jego pola widzenia, a nie kiedy będę zmniejszać dystans, prawda? Więc niektóre sygnały są naprawdę takie oczywiste, choć no ja też wiele, wiele lat pracując z opiekunami kotów, łapię się na tym, że część rzeczy jest oczywista, ale dla mnie, no a dla tak, ludzi niekoniecznie.
0: Bo pani ma ogromną wiedzę i obszerną wiedzę. Ja też państwa odsyłam na stronę kocibehawioryzm.pl, gdzie pani Małgorzata prowadzi swojego bloga, gdzie pisze o sobie, gdzie opisuje przeróżne sytuacje, z którymi ma do czynienia. Jest to naprawdę kompendium wiedzy, z którego ja również miałam przyjemność skorzystać i też państwu o tym, mam nadzieję, dzisiaj opowiemy. Ale jeśli pani pozwoli, to ja tak troszeczkę podsumuję. Wiemy mniej więcej, jakie są rodzaje wysyłanych sygnałów. Wiemy też to, że koty dobierają metody komunikacji indywidualnie, dostosowując się trochę do nas, do konkretnego opiekuna człowieka, ale też mają takie niezwykłe głosowe zdolności adaptacyjne. Z własnego kociego doświadczenia wiem, że czasami udają płacz dziecka. Nawet kot w wieku 17 lat potrafi udać, że jest maleństwem. Wołają w cudzysłowie mama, gdy chcą nas do siebie przywołać. Czy mnie się wydaje, czy tak naprawdę jest?
1: Troszeczkę nam się wydaje w takich sytuacjach. Okay. Dlatego, że kot nie rozumie znaczenia ludzkich słów, nie ma możliwości zorientowania się, że akurat słowo mama jest słowem, na które będziemy reagować.
0: Przepraszam, przerwę na chwileczkę. Nie chodzi mi o to, że kot wymawia słowo mama, tylko jest takie w akcencie miałku, jest tak, jakby wołał mamę. Jestem starym kotem, ale chcę udać trochę takiego bezbronnego, żeby coś w cudzysłowie wyłudzić. To miałam na myśli.
1: Aha, dobrze, bo okej, to w porządku, bo faktycznie czasami ja się z kolei spotykam z taką interpretacją, że koty naśladują wręcz dźwięk słowa mama.
0: Rozumiem, to tego nie spotkałam.
1: Wołając swoich opiekunów.
0: I tutaj
1: nie do końca możemy wyciągnąć taki wniosek, bo kot nie naśladuje ludzkich słów. Kot po prostu jest świetnym obserwatorem. I on doskonale wie, na jakie dźwięki my reagujemy.
0: Właśnie.
1: Tak samo jest z tym naśladowaniem, ewentualnym naśladowaniem płaczu dziecka, chociaż na przykład moje koty chyba nie byłyby w stanie naśladować płaczu dziecka, bo nigdy w życiu nie słyszały płaczu dziecka, więc tutaj nie miałyby skąd wziąć sobie wzorca, to jako taki przykład mogę podać, ale po prostu koty się orientują, co wzbudza naszą reakcję,
0: właśnie,
1: jakie dźwięki przynoszą tą interakcję, o którą kotu chodzi, szybciej, jakie wolniej, więc z których kiedy warto korzystać. I pod tym względem one nas po prostu rozpracowują.
0: Czytają jak z otwartej księgi. Pani Małgorzato, ile w tej chwili pani ma kotów? Bo ja śledzę losy kota Stefana, bo jest takim moim internetowym ulubieńcem, bo akurat na jego zdjęcia zawsze trafiałam, ale w tej chwili jaki jest taka główna ekipa kotów pani Małgorzaty?
1: Moje koty są w tej chwili 4 i tak już jest w sumie od lat, tylko skład się troszeczkę zmienia i ten aktualny skład to jest właśnie Stefan, który teraz 8 sierpnia obchodził swoje 19 urodziny. 19, bo 18 była świętowana w zeszłym roku.
0: 100 lat dla Stefana, co najmniej 100 lat, 100 lat i plus.
1: Od roku Stefan już jest pełnoletni. Drugą w kolejności kocicą jest Bunia, która w tym roku w okolicach września będzie kończyła lat 17. Później następny w kolejce jest Gacek, to jest Sfinx, który w tym roku skończył 7 lat pod koniec kwietnia. I najmłodszy jest Imbir. Imbir jest kotem rasy Selkirk Rex, taka dosyć mało znana rasa w Polsce. I wszystkie moje koty oczywiście są, jak to zwykłam mówić, kotami ze śmietnika. To znaczy Bunia i Stefan są znalezieni po prostu na ulicy. Gacek i Imbir są kotami z adopcji, stracili poprzednie domy, no i w ten sposób trafili do mnie. I każdy z nich oczywiście jest inny i każdy z nich ma swój indywidualny sposób komunikowania się. I jako no, ich opiekunka, że tak powiem, we dnie i w nocy, na przykład po rodzaju miałknięcia, ja z drugiego końca domu wiem, który to jest kot i mniej więcej jaką ma sprawę. Więc jest to kwestia osłuchania się po prostu.
0: Rozpracowali panią po prostu, rozpracowały panią.
1: Tak, owszem. Natomiast to też jest dość ciekawe, że no właśnie nawet głosy tych kotów są inne i one się potrafią bardzo od siebie różnić. A no ja mogę sobie pozwolić na takie porównania i wyciąganie takich wniosków nie tylko ze względu na to, że przez długie, długie lata prowadziłam fundacyjny dom tymczasowy i tych kotów naprawdę mnóstwo się tutaj w mojej okolicy i w moim bezpośrednim otoczeniu pojawiło w tym czasie, ale również dlatego, że prowadzę również hotel dla kotów, gdzie opiekunowie przywożą mi swoje zwierzaki na czas jakichś wyjazdów czy innych tam perturbacji losowych, więc obserwuję też koty, które po prostu przychodzą do mnie tylko na krótki okres pobytu i naprawdę te dźwięki są bardzo różne, o ile w ogóle są, bo są takie koty, które wcale jakoś nie nadużywają tych sygnałów właśnie głosowych i są kotami cichutkimi i w ogóle ze mną nie rozmawiają. Może nie jestem wystarczająco dobrą partnerką do rozmów. Ja to szanuję takie podejście, ale z drugiej strony są też takie, które naprawdę potrafią zaskoczyć człowieka wydawanymi przez siebie dźwiękami. I no po prostu tego się trzeba nauczyć, do tego trzeba się przyzwyczaić. Natomiast no jednak chyba więcej poznałam w życiu tych kotów, które gadają, niż tych, które są milczkami.
0: Pani często też podkreśla, żeby nie zmuszać kota do niczego i po prostu słuchać, co kot ma do powiedzenia człowiekowi.
1: Dokładnie tak, ponieważ no, trzeba zawsze pamiętać o tym i to jest takie podejście, które ja staram się bardzo propagować, że życie z kotem pod jednym dachem to jest sztuka kompromisu. Gdybym ja chciała mieć zwierzę, które wykonuje moje polecenia, to nie wybrałabym kota na pewno. Tutaj raczej działa to w drugą stronę, to znaczy no moje koty mają czasami dość wysokie oczekiwania w stosunku do mnie, a ja staram się im sprostać i być te pół kroku przed nimi, żeby nie zawieść zaufania moich kocich domowników. Ale
0: proszę, proszę.
1: Jest to dość po prostu specyficzny rodzaj relacji i trzeba sobie też z tego zdawać sprawę. Jak mówi stare internetowe porzekadło, kiedyś koty były bogami i nigdy o tym nie zapomniały, tak, więc powinniśmy to po prostu uszanować.
0: Dokładnie tak, a ja też chciałam humorystycznie dodać, że pies ma pana, ale kot ma służbę. I ja na przykład czuję się służbą mojego kota. Teraz jest właśnie moment, bo tak zastanawiałam się, kiedy to powiedzieć, w jaki sposób ja trafiłam do pani, bo pewnie państwo usłyszeliście w tej piosence wprowadzającej, że zapraszamy na audycję Justyna i kot Brunio. Kot Brunio dalej żyje i kot Brunio był jakby takim łącznikiem, jest między panią Małgorzatą a mną, bo ja adoptując Brunia z palucha, Brunio miał żyć zresztą 3 dni, a żyje już prawie 3 rok, i miał naprawdę bardzo wiele chorób. Był ptriaditis, czyli no, trzustka, wątroba, nerki, woreczek żółciowy właściwie do wymiany, przetoka, początki sepsy, żółtaczka. I tak Brunio po kolei przez to wszystko przechodził i pokonywał. Dodatkowo w domu dowiedziałam się, że kot Brunio jest głuchy. To jest mój pierwszy w życiu niesłyszący kot i ja na początku nie wiedziałam, co się dzieje, że on nie reaguje tak jak inne koty i wreszcie trafiłam w internecie na koci behawioryzm, na panią Małgorzatę i tam była historia koteczki Kiwi, którą, jak pozwolicie państwo i pani, dzisiaj wspomnę i zacytuję to, co pani Małgorzata napisała o koteczce Kiwi, która która pewnie gdzieś tam nad nami teraz czuwa i nas uczy z tego miejsca, gdzie w tej chwili jest. Czytam teraz to, co pani Małgorzata napisała. Do mojego domu kiwi trafiła w styczniu 2011 roku, mając 6 miesięcy i była w cudzysłowie kiwaczkiem, bo miała zaburzenia równowagi, ale okazała się również głucha. Niesłyszące koty w swoim w cudzysłowie kalectwie są niezwykłe. Przede wszystkim dlatego, że to zwierzaki całkowicie bezstresowe, że słuch jest przede wszystkim zmysłem ostrzegającym o zagrożeniach, a skoro nie ma ostrzeżeń, to nie ma i niebezpieczeństwa. Dlatego też głuche koty zazwyczaj nie przejmują się i niczego nie boją, a to czyni z nich wspaniałych towarzyszy. To, co było też fantastyczne w kiwi, to to, że kiwi mówiła, że miauczała, burczała, skrzeczała. Nie wiemy, czy sama siebie słyszała, na pewno odczuwała jakieś wibracje, ale z czasem kiwi świetnie nauczyła się też porozumiewać z ludźmi i doskonale opanowała kilka istotnych gestów, co pozwalało nam wypracować podstawową komunikację migową. I ja też, pani Małgorzato, jestem bardzo pani wdzięczna za wypracowanie komunikacji migowej bruniowo-justynowej, bo ona daje radę. Natomiast jeśli słuchają nas, a mam nadzieję, że tak, opiekunowie kotów niesłyszących w różnym wieku, bo też ten koci staruszek niesłyszący, na przykład z początkiem demencji, inaczej może reagować, bo ten mój Brunio się buntuje przeciwko językowi migowemu, on sobie zapamiętał 2-3 gesty, a co do reszty mówi do mnie, co ty tak machasz. Mówię teraz śmiejąc się. Ale gdyby pani miała coś doradzić osobom, opiekunom kotów starszych niesłyszących, jak ten język migowy wypracowywać, jak w ogóle postępować z takim kotem, jak się z nim bawić?
1: Z kotem starszym niestety najczęściej komunikacji migowej już się nie da wypracować, no jeżeli głuchota jest jednym z objawów demencji. Dlatego, że zespół zaburzeń poznawczych, czyli tak zwany CDS, Cognitive Disorder Syndrome, to jest zaburzenie dotyczące funkcjonalności mózgu, które upośledza między innymi proces uczenia się i zapamiętywania. Czyli nie jesteśmy w stanie kota, którego mózg wszedł już w proces demencyjny, skutecznie uczyć nowych rzeczy, bo on nawet nie pamięta tych starych.
0: Tak.
1: Więc niestety, jeśli chodzi o koty dotknięte zaburzeniami demencyjnymi, to tutaj oczywiście zawsze warto próbować, bo może akurat nam się to uda, ale niestety no, statystycznie do tego podchodząc, nasze szanse są zbliżone do zera, bo to jest już po prostu mózg, który przechodzi przez procesy, które go degenerują. I w przypadku kotów starszych, zwierząt starszych, możemy oczywiście starać się spowalniać te procesy, bo powstrzymać ich niestety nie możemy. To jest dokładnie tak samo jak w przypadku starszych ludzi.
0: Właśnie to chciałam powiedzieć.
1: Nie jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy wygrać z demencją, nie jesteśmy w stanie wygrać z chorobą Alzheimera, a badania nad starzeniem się mózgu ssaków, w tym między innymi kotów, pokazują, że tak naprawdę procesy degeneracyjne, do których tam dochodzi, są bardzo zbliżone do tych, które obserwujemy u ludzi, czyli też na przykład mamy złogi amyloidowe, mamy to utrudnione przewodnictwo w mózgu, więc no, tutaj nie mamy na ten moment na to lekarstwa, a wszystko to, co się właśnie między innymi dzieje w takim staruszku, później jest tego efektem. Możemy takiego kota wspierać, są do tego czy odpowiednie środki farmakologiczne, czy też suplementacyjne i na pewno warto to robić. I w moim poczuciu każdy kot, który kończy 15 lat, powinien być już objęty takim wsparciem o charakterze geriatrycznym, które między innymi będzie miało za zadanie stymulowanie tego mózgu i spowalnianie tych procesów starzenia się, przede wszystkim poprzez odpowiednio dobraną suplementację, która będzie u takiego kota wdrażana. Ale jeżeli ten kot nam ze starości ogłuchnie, to najczęściej właśnie niewiele już możemy z tym zrobić.
0: A jeżeli kot był na przykład głuchy od urodzenia, trafił do nas już w tym wieku, czy bardzo młodym, czy już wkraczający w dorosłość, to w jaki sposób rozmawiać z kotem, który nas nie słyszy?
1: Przede wszystkim staramy się takiego kota możliwie mało zaskakiwać, dopóki On się też nie przyzwyczai do nas, nie nauczy się życia w tym domu. I ja na przykład po swoich doświadczeniach mogę powiedzieć, że w naszej psychice jest coś takiego, że my jesteśmy nastawieni na to, że gadamy do swoich kotów. I nie robi nam różnicy, że ten kot nie słyszy.
0: Tak,
1: Kiwi żyła
0: dokładnie.
1: Ze mną ponad 12 lat. Niestety pokonała ją koniec końców niewydolność nerek, czyli taka choroba, która no, jest dosyć popularna i powszechna wśród
0: niestety.
1: Współczesnych kotów domowych. I koniec końców no, przegraliśmy tą trudną walkę, no ale dalej było to 12 naprawdę wspaniałych, cudownych, wspólnych lat. I ja przez te 12 lat do niej gadałam, chociaż nie miało to zupełnie żadnego sensu. Ale coś takiego jest w nas, kiedy widzimy kota, że
0: Tak,
1: zaczynamy
0: odruch.
1: do niego mówić. I to jest zresztą dość ciekawy temat. Ja sobie pozwolę tylko na taką króciutką dygresję, bo tak naprawdę dla tych kotów, które nie słyszą, to nasze gadanie to nie jest problem. Ale te koty, które słyszą, często są przez nas tak przegadane, że one naprawdę mają nas dosyć.
0: I to jest bardzo ważne, co pani mówi, że można przebodźcować kota naszymi nawykami ludzkimi.
1: Tak, i kiedy ja prowadzę, bo mam tę przyjemność, że prowadzę zajęcia na takich studiach podyplomowych na moim autorskim kierunku dotyczącym behawiorystyki kotów i zaczynam te zajęcia i właśnie rozmawiamy z słuchaczami w każdym kolejnym roku o tym, jak właśnie to nasze kocioludzkie życie wygląda, to moi słuchacze, moi studenci dostają ode mnie takie ćwiczenia. I to ćwiczenie mówi: przez 8 godzin w ciągu dnia nie odzywaj się do swojego kota. Kontroluj to, co robisz, co mówisz i przez 8 godzin do niego nie gadaj i zobacz, co będzie. I wnioski są bardzo ciekawe, bo oczywiście pierwsza rzecz, która się pojawia od razu, to jest pytanie, czy może być w nocy? Ja mówię, nie, nie może być w nocy. Musi być w ciągu dnia. To, że wy idziecie spać, to nie jest zrealizowanie tego ćwiczenia. Wy macie się normalnie zachowywać, ale nie zagadywać swoich zwierząt. I teraz po pierwsze, najczęściej ci ludzie się później przyznają do tego, że polegli na tym ćwiczeniu, że po prostu gdzieś tam sami się nie dopilnowali. I to tylko pokazuje, jak bardzo my mamy zakorzenioną tą komunikację wokalną właśnie, ale z drugiej strony są też ciekawe obserwacje ze strony kotów, bo bywają takie koty, które jak my przestajemy nagle do nich mówić, to one najpierw są bardzo takie zrelaksowane, zadowolone i widać, że po prostu sobie zaczynają wypoczywać w naszym towarzystwie dużo bardziej wydajnie, ale po kilku godzinach zaczynają się czuć zaniepokojone. I to one przychodzą i zaczynają nas zagadywać na zasadzie takiej, jakby chciały zapytać, ej, wszystko z tobą w porządku?
0: Tak.
1: Bo się od 6 godzin do mnie nie
0: odzywasz. Tak. Czyli wszystko zależy od okoliczności konkretnego kociego przypadku i ludzkiego przypadku.

0: Radio Praga.
1: Pierwsza rzecz, na którą musimy uważać, to no, nie musimy kontrolować tego, że do nich mówimy, no bo one jakby nie są pod wpływem naszej mowy, ale dobrze jest wypracować taki system, żeby na przykład nie budzić tego kota z drzemki w sposób nagły, bo on też często nie słyszy, że my do niego podchodzimy. Więc takie gwałtowne wybudzenie może być dla niego stresujące. Właśnie zbliżanie się do takiego kota może powinno być w taki sposób zaplanowane, żeby ten kot w miarę możliwości nas
0: Nas
1: widział, że my do
0: widział.
1: niego
0: I
1: podchodzimy.
0: pani Mokro, to był mój błąd z Bruniem, bo ja nie wiedząc, że on jest niesłyszący, podchodziłam na przykład z miseczką od tyłu, kładłam miskę, on wyskakiwał prawie pod sufit, bo on po prostu mnie nie słyszał. I w momencie, kiedy był ogromny huk za oknem, a on sobie spokojnie leżał, wtedy się zastanowiłam, że coś chyba jest nie tak.
1: I to są właśnie takie drobne sygnały, które my jako opiekunowie musimy odczytywać, wyłapywać i jeszcze potem wyciągać z nich wnioski. Więc
0: Właśnie.
1: naprawdę bycie opiekunem kota to jest praca 24 na 7. To tutaj nie ma od
0: Do,
1: tego urlopu.
0: dokładnie, dokładnie.
1: Więc właśnie nie zaskakujemy tego kota, nie doprowadzamy do sytuacji, w których on się może wystraszyć. Natomiast jeżeli chcemy wypracować na przykład komendy takie już migowe, czyli pokazać kotu pewne rzeczy i skojarzyć na przykład nasze gesty z konkretnym efektem, który po nich następuje albo ma nastąpić, to powinniśmy je sobie bardzo dobrze przemyśleć, zanim zaczniemy tą pracę, ponieważ tutaj praca musi być bardzo konsekwentna. Czyli jeżeli ja sobie wypracuję gest, który ma pokazać kotu, jakby zastąpić komendę chodź do mnie, to zawsze musi być ten sam
0: Ten
1: gest.
0: sam.
1: Czyli jeśli ja na przykład wtedy uderzam sobie, klepię sobie nogę otwartą dłonią, to zawsze powinnam robić to dokładnie w ten sam sposób. Jeżeli myśmy mieli taką sytuację, mieszkając w wysokim kamienicznym mieszkaniu, że koty miały zamontowane półki na ścianie i na najwyższej z tych półek był koszyczek i w koszyczku Kiwi bardzo lubiła sobie spać. Ale ten koszyk był tak wysoko, że żeby się do niego dostać, trzeba było brać drabinę. Więc żeby ją stamtąd zaprosić na dół, bo na przykład coś było potrzebne, chociażby no, już w tym ostatnim okresie życia wiązało się to z regularnym podawaniem różnego rodzaju leków i suplementów, to schemat wyglądał tak, że jeśli ona spała w koszyku, a koszyk był nad drzwiami do pomieszczenia, to ja podchodziłam sobie na dół i tak bardzo delikatnie, nie jakoś tam intensywnie, tylko tak z wyczuciem, po prostu 3 razy stukałam we framugę. Wtedy ona się budziła, wystawiał się z góry taki koci łebek, taki peryskop w dół i ja wtedy miałam opracowany gest prawą dłonią, taki ruch mniej więcej 1/4 koła i to oznaczyło zejść. I ona wiedziała, że jeżeli następuje ta sekwencja, tak, czyli 3 stuknięcia plus ruch zejść, to znaczy, że ja ją zapraszam na dół i najczęściej to nawet działało. Natomiast też musimy się liczyć z tym, że to kolejna internetowa mądrość. Koty to są takie zwierzęta, które odbiorą wiadomość i skontaktują się w wolnym terminie.
0: Dokładnie tak. Pani też
1: Więc
0: bardzo
1: nie
0: ładne.
1: każda komenda będzie działała zawsze i natychmiast. I też to jest kocie prawo, więc no musimy sobie to gdzieś z tyłu głowy mieć.
0: Tak, i pani też użyła bardzo ładnego słowa w kontekście opowieści o Kiwi, że pani zapraszała ją z tego koszyczka na dół. To nie było wezwanie, to nie było, to było zaproszenie. No, kot nie ma pana. Nie ma szans. Jest
1: Dokładnie tak.
0: indywidualistą. Zastanawiam się jeszcze nad takim przypadkiem. W tej chwili przyszło mi to do głowy, bo mając do czynienia też na wolontariacie ze starszymi kotkami, kotami, kociczkami, które są i niesłyszące, i niewidome. I czasami muszę powiedzieć, że jestem zaskoczona, w jaki sposób taki kot potrafi sobie radzić. Jasne, że w tym momencie mówimy o warunkach schroniskowych, niedomowych, ale też znając warunki w domu, te koty bardzo szybko potrafią znaleźć swoją przestrzeń i ta kocia inteligencja potrafi

0: w odpowiedni sposób przestawić się na właściwe jej tryby. Czy mam rację, czy się mylę?
1: Tak, jak najbardziej ma pani rację i to się też wiąże z tym, że po pierwsze, koty mają znacząco lepsze zmysły od naszych. I nawet jeśli któryś zmysł nie domaga, czy też w ogóle nie funkcjonuje, tak jak chociażby w przypadku kota totalnie niewidomego, czy też kota całkowicie niesłyszącego, to wtedy inne zmysły przejmują funkcję tego zmysłu, który nie domaga. W przypadku Kiwi kluczowym zmysłem był węch. Skoro nie słyszała, to dla niej cały świat był mapą zapachów. I jeśli na przykład przyniosło się do domu coś nowego, to wszystkie inne koty podchodziły, wąchały, no dobrze, fajnie, coś tam pachnie, a ona przy tej samej rzeczy potrafiła spędzić 20 minut bardzo intensywnego wąchania, zbierała sobie wszystkie informacje w ten sposób i to już jej wystarczało. I ona też w ten sposób z jednej strony poznawała świat, a z drugiej strony tworzyła sobie taką mapę bezpieczeństwa. Z kolei koty niewidzące najczęściej nadrabiają słuchem. No dramat to jest kot, który i nie widzi, i nie słyszy. To wtedy naprawdę
0: tak,
1: jest ciężko.
0: I powiem szczerze, wejdę pani w słowo, że miałam z takim kotem do czynienia tylko jako wolontariusz, nie jako behawiorysta, bo nie jestem behawiorystą. Natomiast to była kotka ze schroniska, która nie widziała, nie słyszała i z tego względu, że była kotką już zaawansowaną wiekiem, bo ona ma 17 lat, jeszcze siadał jej węch. I proszę sobie wyobrazić, że ona dziarsko radziła sobie w tej przestrzeni tak, jak umiała, do tego stopnia, że zapamiętała sobie, że z której z klatek poszła w jej kierunku jakaś zaczepka. I ona podchodząc do krat już syczała w tym kierunku, bo zapamiętała. Stamtąd nadeszło coś, co jej nie odpowiadało, a tam był inny kot, który jakoś widzący i słyszący, który tak na nią reagował. Natomiast tak, jest to bardzo trudna sytuacja i wtedy jest pytanie, jak taki kot trafi do nas? Stary, niesłyszący, niewidzący i jeszcze z tym węchem, nie najlepszym ze względu na wiek, jak sobie z nim radzić i czy na przykład może bać się innych kotów? Chyba może, prawda?
1: Nie jestem w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak sobie z nim radzić, bo to jest tak indywidualny przypadek, że na to nie ma ogólnych wytycznych. Natomiast trzeba też brać pod uwagę taką możliwość, że zwierzę z odciętymi zmysłami nie musi, absolutnie, ale może niestety popadać w zaburzenia lękowe, no bo nie jest w stanie analizować i oceniać świata, który je otacza, więc może być tak, że po prostu będzie się czuło w tym świecie bardzo zagubione i wręcz czasami może się zdarzyć tak, to jest już oczywiście procent z procenta, tak, ale też trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że taka agresja może się przerodzić, taki lęk może się przerodzić w agresję lękową. Czyli to zwierzę, nie wiedząc czego się spodziewać, będzie się bronić przed wszystkim. No i to już są naprawdę dramatyczne przypadki, co też pokazuje nam, jak taka komunikacja na różnych poziomach jest kluczowa dla dobrostanu. I skoro już tak zahaczyłam o tą agresję, to z kolei mnie przyszła do głowy taka rzecz bardzo ważna, o której mam wrażenie ciągle zbyt mało się mówi, a mówić o tym trzeba, bo to jest naprawdę niezwykle istotna kwestia. Mianowicie komunikacja, żeby działała, musi być prowadzona w obie strony. Czyli to nie może być tak, że tylko kot wysyła sygnały, a my gdzieś tam nawet może je odczytujemy, ale jakby nic z tym dalej nie robimy, tylko komunikacja działa wtedy, jeśli jedna strona wysyła wiadomość, druga strona ją odczytuje i reaguje, czyli odpowiada w sposób również zrozumiały dla swojego adwersarza. I jest ten przepływ informacji. Przepływ informacji musi być w obie strony, żeby to działało. Natomiast mnie się niestety wielokrotnie zdarzyło w ramach moich różnych doświadczeń zawodowych trafiać na takie przypadki, gdzie właśnie na przykład zwierzę było agresywne, tak? Zgłaszano do mnie zwierzę agresywne i rzeczywiście u tego kota można było te zachowania zauważyć, one występowały, one miały miejsce, ale w toku później analizowania tej sprawy, zbierania wywiadu i tak dalej, okazywało się niestety w części z tych przypadków, że to były zwierzęta, których po prostu nikt nie słuchał i których komunikaty były ignorowane, a tym zwierzętom na przykład, nie chcę tutaj użyć takiego mocnego słowa, że działa im się krzywda, bo to nie były zwierzęta, które ktoś celowo krzywdził, ale były to zwierzęta, których jakby potrzeby nie były respektowane, tak? Taki najprostszy przykład z sufitu. Dziecko chce przytulić kotka, kotek daje sygnał, że nie ma na to ochoty, ale w sumie rodzic mówi, nie, no co tutaj kot będzie wymyślał, chodź przytul sobie tego kotka i przytrzymuje tego kota po to, żeby dziecko sobie go mogło przytulić. Czyli potrzeba tego kota do tego, żeby nie być przytulanym, jest absolutnie tłamszona, i zupełnie jego nastawienie, jego emocje są kompletnie pominięte, nie brane pod uwagę, bo ważniejsze jest to, że dziecko chce sobie przytulić kotka, tak?
0: Tak.
1: Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce raz, no to nie jest to dla kota miłe doświadczenie, ale jest spora szansa, że to się, brzydko mówiąc, rozejdzie po kościach. Ale jeśli taka sytuacja zdarza się nagminnie, to ten kot w pewnym momencie, widząc to dziecko, czy też duet rodzic plus dziecko, które się do niego zbliża, on już nie będzie syczał, on już nie będzie warczał, on już nie będzie ostrzegał, on po prostu zacznie gryźć. Dlatego, że jego sygnały nie zostały odczytane.
0: Tak, zostały zlekceważone po prostu.
1: Tak, więc zwierzęta, które wchodzą w system konfrontacyjny, to są bardzo często zwierzęta, których po prostu nikt nie słucha.
0: Tak.
1: I takie zwierzaki w ramach na przykład pracy behawioralnej uczy się na nowo tego, że ich potrzeby, ich sygnały, ich komunikaty znowu są respektowane. I ja wtedy zawsze o tym mówię, że taki kot jakby uczy się mówić na nowo, bo on dopiero widzi, że kurczę, wysyłanie tych informacji jednak ma sens. Bo po drugiej stronie jednak mimo wszystko ktoś zaczyna reagować. I później to, jak taki zwierzak się otwiera, to jest niesamowite doświadczenie, niesamowity widok. Natomiast smutne jest to, że w ogóle taki proces trzeba prowadzić.
0: Tak. Ja teraz tak chciałam troszeczkę z uśmiechem zadać to pytanie pod kątem właśnie komunikacji i potrzeb kocich, tego słowa, którego pani użyła, że zaprasza pani kiwi, w tym słowie jest szacunek. O 7 życzeniach każdego kota, gdyby potraktować te 7 życzeń troszkę metaforycznie, ale też i holistycznie, nie tylko mówiąc o komunikacji. Myślę, że szacunek, prawda?
1: Tak.
0: Umiejętność otwarcia na jego potrzeby, jego język, nawet jeżeli my spotykamy na przykład drugiego człowieka, którego języka nie rozumiemy, to też otwórzmy nasze inne zmysły, żeby chcieć wczuć się w potrzeby tej drugiej istoty. Jakie jeszcze innych 7 życzeń mogłaby pani nam podać, nam kosiolubom i zwierzolubom?
1: Myślę, że bardzo ważne jest to, żeby nie zapominać o tym, że kot jest zwierzęciem. On nie jest małym człowiekiem, od którego my mamy nagle oczekiwać ludzkich zachowań, tylko to nadal jest zwierzę ze swoimi potrzebami, ze swoimi instynktami, ze swoimi wymogami. Nie zmuszajmy kotów do tego, żeby przestały być sobą. To też w moim poczuciu łączy się z takim szacunkiem do tej drugiej strony. No a niestety często dla własnej wygody, bo to głównie o to chodzi, ludzie wymyślają różne przedziwne rozwiązania, które starają się implementować do tego kociego świata bez poszanowania tych kocich potrzeb i bez zastanowienia się, dlaczego ten kot się zachowuje tak, a nie inaczej i też dlaczego, albo inaczej, w jaki sposób kot będzie pewne rzeczy odbierał. Miałam taką sytuację ostatnio, kiedy zwróciła się do mnie osoba, która swojemu zwierzęciu zarezerwowała wraz z sobą bilet lotniczy na wycieczkę na Wyspy Kanaryjskie, bo ta osoba lubi wyjeżdżać za granicę na urlop.
0: Ale to ona lubi.
1: No
0: Ona
1: właśnie.
0: Mhm.
1: I była przekonana, że ponieważ jej zwierzę lubi podróżować, czyli pojechać autem z punktu A do punktu B, jest odważne i otwarte, no to przecież co to za problem, żeby się razem wybrali na wakacje. Ale to jest zupełnie inna sytuacja, obca dla tego zwierzaczka i narażającego na olbrzymią ilość konsekwencji, których oczywiście część może się w ogóle nie wydarzyć, ale jeśli się już wydarzą, to to będzie nasza odpowiedzialność, że doprowadziliśmy do takiej sytuacji.
0: Tak.
1: I po takiej dłuższej rozmowie ta osoba się dość mocno zreflektowała i stwierdziła, że no faktycznie pewnych kwestii w ogóle jakby nie wzięła pod uwagę. Właśnie troszeczkę dlatego, że zapominamy, że koty są kotami.
0: Kotami,
1: tak?
0: Tak. I bardzo też przeżywają wszelkiego rodzaju zmiany i są na tyle wrażliwymi istotami, że nie zawsze potrafią w naszym ludzkim języku tę wrażliwość naszym ludzkim językiem i tymi naszymi ludzkimi znakami pokazać, ale wszystko bardzo, bardzo głęboko przeżywają. I warto pamiętać, że kot to dla nas ludzi też stan umysłu. Starajmy się być otwarci na to, co one nam mówią.
1: Tak, jak najbardziej. Zresztą no, też musimy brać pod uwagę to, że zwierzaki mają swoje potrzeby, ale mają też swoje ograniczenia. I my nie jesteśmy w stanie pewnych koncepcji im wytłumaczyć. Nie jesteśmy w stanie siąść z kotem po dwóch stronach stołu, jakkolwiek bardzo byśmy tego często nie chcieli. No, ale nie możemy po prostu usiąść i pogadać i pewnych rzeczy sobie nawzajem wytłumaczyć. Więc to, co dla nas może być zjawiskiem zrozumiałym, przewidywalnym i przede wszystkim taką sytuacją, w której znamy efekt, wiemy do czego dana sytuacja prowadzi, dla kota może być to zupełnie na odwrót, niezrozumiałe, zaskakujące, przerażające. Najprostszym przykładem jest paradoksalne, przecież dla nas zupełnie nie stresujące wyjście do lecznicy.
0: Tak.
1: My wychodzimy z kotem do lecznicy i wiemy, co się wydarzy mniej więcej. No wiadomo,
0: dokładnie.
1: Pomijam tutaj jakieś doraźne sytuacje, jakichś wypadków czy innych takich trudnych momentów, ale jeśli to jest rutynowe wyjście na jakieś badania, czy na profilaktykę, kot ma zostać na przykład zaszczepiony, czy po prostu musimy wykonać jakieś kontrolne czynności, czy nawet idzie na jakiś prosty zabieg typu powiedzmy czyszczenie zębów, czy kastracja w przypadku zwierząt młodych, no to przecież my wiemy, jaki będzie koniec.
0: Tak.
1: No, oczywiście zakładamy, że wszystko pójdzie dobrze. Prawda? I że kot bezpiecznie wróci do domu. A on nie ma
0: wie.
1: Tej świadomości, i nie możemy mu wytłumaczyć, słuchaj, to potrwa tylko kwadrans albo dwa, a potem wszystko będzie dobrze.
0: Tak.
1: Jemu w tym momencie się wali świat.
0: Tak, bo jego teraz jest tu i teraz. Tu i teraz.
1: I z drugiej strony jest to przepiękna cecha, której my często albo nie potrafimy w sobie odnaleźć, albo właśnie ją gubimy, zatracamy. I ja zawsze wtedy mam przed oczami taki obrazek, on akurat jest z udziałem psa, ale myślę, że tutaj kociarze się na mnie nie obrażą, że go przytoczę. To był taki rysunek, gdzie stał pan ze swoim pieskiem w trakcie spaceru i były takie chmurki narysowane nad ich głowami. Stali na takiej łące, gdzie było słoneczko, drzewo, jakiś ptaszek i chmurka nad głową tego człowieka była wypełniona różnymi, bardzo widać było, że trudnymi, czy emocjami, czy rzeczami, no mnóstwo rzeczy się tam działo, a chmurka nad głową tego psa to było to drzewko, to słoneczko i ten ptaszek.
0: Tak.
1: I to jest to, czego ja zazdroszczę moim kotom, że one właśnie są tu i teraz, one się nie przejmują, nie zastanawiają na wyrost, one sobie żyją tym, co je otacza. Myślę, że ich największe jakieś takie problemy na przyszłość to są takie, kiedy będzie obiad i na tym kończymy, co oczywiście też nie chciałabym, żeby wybrzmiało w ten sposób, że koty to są zwierzęta, które nie mają problemów, bo cała praktyka behawioralna pokazuje, że no, są to naprawdę skomplikowani pacjenci, zresztą nie tylko koty. To samo możemy powiedzieć o psach, o koniach, o wielu innych gatunkach. I naprawdę w tych głowach potrafi się dziać bardzo dużo, ale jeśli właśnie zapewnimy tym zwierzętom spokój, dobre warunki, odpowiednią opiekę, jeśli zadbamy o spełnienie tych potrzeb, to my rzeczywiście dążymy do tego stanu, gdzie w tych kocich głowach może nie będzie koniecznie drzewko, słoneczko i ptaszek, ale myślę, że może tam być słoneczko, legowisko i miseczka.
0: Piękne podsumowanie naszej rozmowy. Pani Małgorzato, bardzo Pani dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Gdzie Panią można znaleźć w internecie? Bo Pani działa bardzo wielotorowo. Są szkolenia, jest uczelnia, jest hotel dla kotów, jest też pomoc bezdomnym zwierzętom. Ja podam stronę kocibehawioryzm.pl. Tam ja Panią znalazłam. I tam też jest kontakt do Pani, prawda? Zawarty w zakładce.
1: Tak, jak najbardziej. Pod tą samą nazwą, czyli kocibehawioryzm.pl, funkcjonuję również w mediach społecznościowych. Mam swoje konta i na Facebooku, i na Instagramie, więc można mnie tam obserwować. Fakt faktem, że teraz w tym okresie wakacyjnym dzieje się tam troszkę mniej, ale staram się już wrócić powolutku do takiego bardziej regularnego trybu wrzucania tam różnych informacji. Natomiast jeżeli ktoś, tak jak ja, jest fanem sfinksów, to na Instagramie funkcjonuje również profil, który nazywa się Kosmita w bananie.
0: Pięknie.
1: Jest to profil mojego Gacka. A dlaczego Kosmita w bananie? Dlatego, że kiedy Gacek do mnie trafił, sfinksy są kotami, które często marzną i potrzebują takich swoich domków, różnego rodzaju kryjówek, mięciutkich, cieplutkich, w których mogą się chować. I Gacek właśnie przyjechał do mnie z takim olbrzymim pluszowym bananem. A ponieważ wygląda jak UFO, więc stąd nazwa Kosmita w bananie. Jeśli ktoś ma ochotę, to tam również można nas zaobserwować z takiej troszeczkę innej strony.
0: Bardzo pięknie, a ja, ponieważ wiem, że też pani Małgorzata pomaga wielu bezdomnym kotom i sama ma znajdki i adopciaki, to ja obiecałam sobie, że w każdej audycji, którą będę miała przyjemność poprowadzić, powiem chociaż o jednym kocie, który czeka na dom. Teraz to, co Państwo słyszeliście o tej kociczce, która nie słyszy, która nie widzi, ma kłopoty z węchem, ta kociczka istnieje, czeka wciąż na dom, ma na imię Justysia i czeka w schronisku na Paluchu, czeka bardzo długo, jest kotką czarną, piękną, czarną, przytulalną, proludzką, która uwielbia się przytulać i być może los i szczęście uśmiechnie się do niej na tyle, że będzie miała taki pierwszy dom w swoim długim kocim życiu, bo te poprzednie, o ile były, to nie zdały egzaminu. Ja sama miałam ogromną przyjemność Justysię poznać i odbywałam z nią wiele, wiele niedzielnych dyżurów i będę bardzo za nią tęsknić, jeżeli znajdzie dom, ale też się będę bardzo cieszyć, jeśli tak się stanie. Jej zdjęcia też są na stronie schroniska na Paluchu. Bardzo proszę, zobaczcie Justysię, jeżeli nie możecie jej adoptować, to podajcie tę informację dalej. A ja jeszcze raz bardzo dziękuję mojemu dzisiejszemu gościowi, technik weterynarii, dyplomowana behawiorystka zwierząt towarzyszących oraz zoodietetyczka i fantastyczny człowiek, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk była moim gościem. Raz jeszcze pani Małgorzato dziękuję za dziś i dziękuję w imieniu swoim i Brunia.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrowienia dla Brunia. Trzymam kciuki za domek dla Justynki i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Bardzo dziękuję. A że mówi się, że dom bez kota jest tylko mieszkaniem, to dla nas wszystkich, dla pani Małgorzato, dla naszych wszystkich kotów, które znamy i których nie znamy, muzyka z dedykacją w środku tej piosenki. Hanna Banaszak, a ja nazywam się Justyna Tawicka i do zamiałczenia. Dzięki bardzo.

0: Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie może Cię zabraknąć. Do usłyszenia.
1: Radio Praga.

0: Radio Praga, zapraszamy.
1: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

weird.

Silke Maas.

ใช่ใช่

Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej. Otwieram okno, by wszyscy słyszeli, że jestem gość. Więc jadę samochodem.

Oni mi nie odmachują. Pewnie ich w ziemię wbiło, wryło ich. Pewnie myślą sobie, to on, to on, to on. Ja dalej taki dumny sunę i słyszę przez okno, otwarte okno.

0: kurku i chujowe skille. Co ty ćpasz, jakie gówno rozwodzi ci miejscowy dealer?
1: Okej, okay, boomer.

0: Jadę samochodem, wożę się szeroko raczej, otwarte okno, zawsze spoko, sława, blichtr, prestiż i pieniądze. Nie sądzę, nic z tego nie będzie, to już koniec, za jakiś świat zginął Tony Stark. Kredyt we frankach ciągle niespłacony, oszczędności pożarł COVID. Szukam mego mózgu, tak jak rolnik szuka żony. Aktualizuję swoje instastory. Godzę się z łysiną, tak jak kibice Wisły i Krakowi. I wożę się furą i zmierzam do nicości.
1: Okej, boomer.

świat się pali, niech się pali. Wychowała mnie katecheza, wychował kapitalizm. Heavy metal, Morbid Angel i Kreator. I pies, co się nazywał Szarik, i kot, co mówił Hator, Hator, Hator. Historia mojej przeglądarki to historia mego życia. Online Zara Home. Takie rzeczy tylko w Rosji i portale prawicowe. Czy to pan Wąglewski? Pyta się kurier. A papier toaletowy kupuje już w Rossmanie. Na Orlenie piję czarną kawę. I zmierzam do nicości. A świat się pali, niech się pali. No i lubię młodzież, bo młodzież jest nadzieją, bo młodzież jest nadzieją tego świata. Okej, boomer, proszę siadać, się nie wychylać, się nie opowiadać.

crossover dealer. Okej, boomer. Mówią do mnie niezbyt czule. Niezły dzban i stary durek.

0: Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

0: Mówi Tomek Lipiński. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Praga.
1: Radio Praga, Radio Praga.
2: Cześć, Warsaw Afrobeat Orkiestra pozdrawia słuchaczy Radia Praga.

0: Die Arbeit.
1: Radio Praga. Radio Praga. Zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Cześć, to Zbyszek Bieniak i Piotr Trela z zespołu Hanky Tank. Pozdrawiamy słuchaczy Radia Praga.

0: Pozdrawiam serdecznie Radio Praga. Mówi Grażyna Szapołowska. Całuję serdecznie wszystkich.
1: Radio Praga.

0: Elektro Chill Out w Radiu Praga.
1: Codziennie, w samo południe, gramy jazz popołudniową porą. Najlepszy jazz w mieście Warszawie. Hiciory, nowości, najlepsi artyści i najlepsze kawałki. Wszystko to w dwugodzinnym secie bez zbędnego gadania. Serdecznie zapraszam codziennie od godziny 12:00.

0: Haha Talk. Świeże numery, ciekawe wywiady z artystami, muzyka podziemia, miksy na żywo i newsy ze świata DJingu. W każdy wtorek o 20:00, poza pierwszym wtorkiem miesiąca. Prowadzą
1: DJ Scy,
0: Vera Icon,
2: Maja Kolczyńska.

0: Electrochillout, Radio Praga.
1: Radio Praga, zapraszamy.
2: Teatr Rampa na Targówku zaprasza. Z okazji dziesięciolecia projektu Otwarta Rampa zapraszamy Państwa 19 czerwca o godzinie 19 na premierę spektaklu Archiwum Wspomnień. Kolejne spektakle gramy 20 i 21 czerwca o godzinie 18. Bilety do kupienia online lub w kasie teatru. Do zobaczenia!

Jeśli lubisz ciekawostki ze świata historii, socjologii, antropologii albo na przykład astronomii, Sonar Kultury jest dla Ciebie. W każdy czwartek o godzinie 19 rozpoczynamy wspólną wyprawę przez muzykę oraz przez ciekawostki, które nas otaczają. Nie możecie zabraknąć. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy wszystkich na nowy cykliczny program Krok. Konkretne rozmowy o książkach. W konkretnych rozmowach o książkach stawiamy pytania, które pozwolą zagłębić się w tę fascynującą i intymną relację między książką a czytelnikiem. Dołącz do nas już od 2 stycznia w co drugi wtorek o godzinie 19. Konkretne rozmowy o książkach dla tych, którzy chcą odkryć, co kształtuje naszą wyobraźnię. Prowadzi Michał Barton i Marcin Sobalski. Nie przegap. Zapraszamy.
1: Radio Praga.